nic już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

15 minut do godziny 8 to czas na przegląd wydarzeń sportowych, 5 minut po godzinie 8 to płyta tygodnia, nowa, świeżutka, oczywiście, tak jak co tydzień. 8.20 czas na trochę kultury, bo tam przynęta kulturalna, 8.30 to czas na troszkę dawki chemii i to tej wybuchowej, wybuchu kontrolowanym. Później 9.05 przegląd wydarzeń z Poznania, tych regionalnych, z Wielkopolski. 9.30 czas na śniadanie oczywiście, z The English Breakfast, czyli i fasolka, i kiełbaska, i jajko się tam też również znajdzie.

0: 10-dniowych zmaganiach zaplanowanych na cały sierpień udział weźmie łącznie 105 strażaków z Polski, w tym 19 z Wielkopolski. Działania ratownicze będą prowadzone w dość trudnych warunkach terenowych i klimatycznych.
1: Warunki pogodowe dość, no wiadomo, mocno niekorzystne z uwagi na wysokie temperatury, ale uważam, że jesteśmy przygotowani tak, że jesteśmy w stanie działać tam i spełnić tą naszą robotę tak naprawdę, którą jedziemy tam wykonać.
0: Mówił kapitan Kamil Kujawa, który jest jednym z uczestników akcji gaśniczej. Działania polskich strażaków będą koncentrowały się na centrum Hiszpanii. Kontyngent z Polski jest drugą największą grupą strażaków wspierającą lokalne służby. Większą wysłała jedynie Rumunia.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: W minioną niedzielę już po raz 31 odbyło się święto Bambrów Poznańskich. Bambrzy są związani z Poznaniem od prawie 300 lat. Są to potomkowie osadników sprowadzonych z okolic Bambergu, którzy zasiedlali opustoszałe wsie pod Poznaniem. Z czasem stali się częścią miasta i współtworzyli jego historię. Święto rozpoczęło się od przyjścia tradycyjnego korowodu. Natomiast główną część obchodów odbyła się na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Jak co roku, święto cieszyło się sporą popularnością i było idealną okazją do podziwiania tradycyjnych bamberskich strojów, które są wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Na budowę północnej nitki mostu Chrobrego dotarły pierwsze elementy stalowej konstrukcji, rozpoczynając jeden z kluczowych etapów przebudowy przeprawy. Do września wykonawca dostarczy około 800 ton dźwigarów, z których powstanie stalowy rusz nowego mostu. Największe elementy ważą nawet 30 ton i mają blisko 30 metrów długości. Po transporcie są scalane i montowane na podporach, a kolejne etapy obejmą spawanie konstrukcji oraz wykonanie deskowania i zbrojenia. W ramach nowej inwestycji zostaną zbudowane dwa mosty drogowe i jeden tramwajowy. Prace obejmą też przebudowę pobliskich ulic. Znów możemy spotkać wiewiórki na poznańskiej Cytadeli. Zostały wpuszczone do parku Cytadela przez przedstawicieli Fundacji z Dzikiej Strony.
3: To są zwierzęta, które już nas unikają. Nie jesteśmy w stanie ich dotknąć polubownie. Bardzo nas już nie lubią. To są dzikie zwierzęta. Wszystkie dzikie zwierzęta unikają ludzi. Są oczywiście w Warszawie czy w różnych miejscach wiewiórki takie bardziej synantropizowane, które gdzieś tam do ludzi podchodzą intensywniej. Raczej żadna z naszych nie będzie się w ten sposób zachowywać.
0: Mówiła przedstawicielka Fundacji Paulina Cudna. Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina, by nie karmić ich pieczywem ani z ręki. Jeśli już chcemy pomóc, najlepiej zostawić niesolony orzech lub nasiona. Gdy natomiast zauważymy ranną lub osieroconą wiewiórkę, warto skontaktować się z poznańskim dzikim SOR-em Fundacji Dzikiej Strony przy ulicy Jugosłowiańskiej. Ośrodek udziela pierwszej pomocy dzikim zwierzętom, a po leczeniu wypuszcza je z powrotem na wolność. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: No jak świetna wiadomość, że wiewiórki w końcu na wolności. U nas kura jest zawsze na wolności.

Ja to przyjmuję jako zgodę. Poniedziałek, 3 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Lidia, Nikodem, Kamylia, Piotr, Szczepan i Augustyn. Wszystkiego najlepszego życzymy. Oczywiście ze świąt to dzień arbuza. No to wszyscy możemy się pięknie nawadniać tym świetnym owocem. A co niedługo? Przegląd prasy oczywiście. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna. No i na koniec Głos Wielkopolski.

Japończycy ogłosili, gdzieś tam takie plotki też były, że właśnie 7-Eleven, ich właściciele chcą przejąć żabkę, czyli ACT. No to cena drastycznie skoczyła od razu do góry. Później Japończycy zrezygnowali z transakcji, no a w końcu wykupiło to kanadyjskie. Oczywiście Circle K. No to już żabka nie będzie polska. No ciekawe, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o ten zielony poznański, jak się okazuje, też oczywiście sklep. Czytamy w Rzeczpospolitej jeszcze o zielonym świetle dla kobiet. Prezydent podpisał ustawę mającą zwiększyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych spółek giełdowych. Teraz pora na ruch firm. Ten tekst Anity Błaszczak przeczytacie na Jedynce, a jego rozwinięcie na stronie 17. Ach! Głos gdzieś tam zaczął zawodzić, jeśli chodzi o tą prasę. To pewnie dlatego, że kawy nie mam, o właśnie. A nie, przepraszam, mam, ale jeszcze nie piłem. O, w ten sposób, bo już tutaj Patrycja zaczęła palcem do mnie. A dziękuję bardzo tak za kawę. No musi być kawa i prasa. Przecież Dziennik Gazeta Prawda w takim razie. Tam czytamy o tym, że rząd zrobił za mało w sprawie cen paliw w lipcu. Po wykaśnięciu programu CPN ceny paliw w krajowych stacjach wzrosły o 24-29%. Podniosło to inflację. Według GUS ceny detaliczne płacone przez konsumentów w lipcu były średnio o 3% wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z czerwcem inflacja podniosła się o 0,5 punktu procentowego. Z kolei to, co zaskoczyło, to, że w kwietniu i maju była nieznacznie wyższa niż teraz w lipcu. Mowa o inflacji cały czas. Oczywiście rośnie zaufanie do sądów. To kolejny tekst, tym razem Nadii Senkowskiej. Eksperci są sceptyczni. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości pokazuje, że w Polsce nastąpił znaczący wzrost społecznego zaufania do niezależności sądów. Inny tekst Agnieszki Pokojskiej tym razem pisze o tym, że wpływy maleją. Podatku od najbogatszych łatwo uniknąć. Daninę solidarnościową zapłaciło w 2025 roku tylko 36 tysięcy osób, choć w Polsce jest znacznie więcej osób osiągających milionowe dochody. Czytamy o tym, że najprostszym sposobem na uniknięcie daniny jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca osiągający wielomilionowe przychody może wybrać tę formę rozliczeń i w ogóle nie uwzględniać ich przy odliczeniu daniny solidarnościowej. Ten tekst na Jedynce Dziennika Gazety Prawnej, a ja przechodzę w takim razie do Głosu Wielkopolski. Tam czytamy między innymi o tym, że Lech wygrał z Wieczystą Kraków 2-1 i częściowo odzyskał zaufanie kibiców, ale długo na pewno poznaniacy nie zapomną odpadnięcia z eliminacji do Ligi Mistrzów, szczególnie w takim stylu. No niestety, będziemy pamiętać, myślę. Poznań kupuje nowe tramwaje, sami sobie wyprodukuje. Ten tekst na stronie 3 Głosu Wielkopolskiego. Czytamy również na stronie 5 z kolei o roku po aferze. 250 poszkodowanych, 4 miliony strat, a wina? Poszkodowani skarżą się, że śledztwo się wlecze. Przesłuchań nie ma, nie mogą też liczyć na odszkodowania. O co chodzi? Sprawdźcie w Głosie Wielkopolskim na stronie 5 właśnie, a na Jedynce Wielkopolskiej również wygrubionym tekstem czytamy o policjantach. Tej sprawy nie odpuścimy. Justyna Piasecka-Gabriel pisze o tym, że sąd prawomocnie uniewinnił Pawła, byłego policjanta z Poznania, który przez lata służył w tak zwanej grupie łowców głów i tropił najbardziej poszukiwanych przestępców. Chcą też, by oceniono działania prokuratora, który skierował przeciwko niemu akt oskarżenia. No sam pan Paweł został uniewinniony. Wniosek ma trafić do prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Kolejne pismo związkowcy przygotowują.

Ulubiony owoc na wakacje. I dlaczego właśnie ten? Może być oczywiście arbuz w odpowiedzi. Dlaczego byś nie? Ja lubię arbuzy, także chętnie takie przyjmę, ale najważniejsze jest oczywiście uzasadnienie, żeby wybrać się właśnie na H2O. 7148 to jeszcze raz numer, a koszt SMS-a to złotówka i 23.

No właśnie, możecie dzwonić i słuchacz Jacek zadzwonił. Arciszewskiego, nie Stachowska, Grochowska jest już przejezdny, także śmiało można tamtędy przejeżdżać, a my w takim razie płynnie przejeżdżamy do kalendarium historycznego. Najpierw 3 dzień sierpnia 1593 roku w związku ze śmiercią w listopadzie poprzedniego roku króla Szwecji Jana III Wazy, jego syn oraz nadstępca na tronie szwedzkim, król polski Zygmunt III Waza wyjechał po uzyskaniu zgodu Sejmu na rok do szwedzkiej ojczyzny, gdzie między innymi został koronowany oraz powierzył na czas swojej nieobecności regencję stryjowi Karolowi Sudermańskiemu i senatorom. No proszę, jakaż historia. Rok z kolei 1816, wtedy w Warszawie odbyło się prawykonanie pieśni narodowej za pomyślność króla z muzyką Jana Nepomucyna, Piotra Karzewskiego i tekstem Alojzego Felińskiego, będącej oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Obecnie pieśń ze zmienionym tekstem znana jest pod tytułem Boże coś Polskie, lecz my tego nie będziemy puszczać. My zaglądamy do roku 1963. Wtedy na świat przychodzi James Hetfield, czyli oczywiście wokalista zespołu Metallica. Ja mógłbym zagrać wiele utworów

kilka krajów, no ale... No nie, nie zgadzamy się jak najbardziej. Ogólnie uważam, że Polacy powinni mieć siatkówkę jako taki sport narodowy, no ale cóż, my jesteśmy nieco masochistami i lubimy widzieć, jak chociażby nie dostajemy się na mundial, prawda? Finałowym właśnie rywalem okazało się USA po tym, jak Polacy pokonali Słowenię w półfinale. No i co? Mecz wyglądał tak, że w tiebreaku w końcu się rozwiązał. Czwarta partia niemal w całości przebiegała pod dyktando biało-czerwonych, którzy byli o 2-3 punkty z przodu, ale za każdym razem drżeli, gdy Amerykanie odrabiali stratę. Trzeci w historii triumf reprezentacji to jest w Lidze Narodów w ciągu 4 lat nawet, także tylko z przerwą lekką, a w 2026 roku jeszcze zespół właśnie siatkarzy polskich czekają Mistrzostwa Europy rozgrywanym w Finlandii, Rumunii, Bułgarii i Włoszech od 9 do 26 września. Także ta rozgrzewka już jest i teraz po kolejne mistrzostwo. Polacy jak najbardziej. Z kolei poznańscy futboliści z wicemistrzostwem Polski, jeśli chodzi o Polską Ligę Futbolu Australijskiego. Na Golęcinie rozgrywały się właśnie te rozgrywki. Przed sobotnimi meczami wiadomo było, że mistrzem Polski zostanie zespół Wrocław Lions, a o drugie miejsce w rozgrywkach walczyły dwie drużyny, Warsaw Bizon i Thunder Poznań. W bezpośredniej rywalizacji na boisku wygrał zespół z Poznania właśnie i po wszystkich spotkaniach mógł świętować zdobycie wicemistrzostwa Polski. Gratulujemy w takim razie, a my przechodzimy do kolejnego sukcesu niebywałego tym razem. Bardzo niebywałego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław. Historyczny sukces Polaka to był sprawdzian granic ludzkiej wytrzymałości. Czytam na Eurosporcie TVN.pl. Jedna z najtrudniejszych prób w świecie pływania w ogóle kiedykolwiek zapisał się w historii, nie tylko jako pierwszy, który pokonał w pław trasę przez Bałtyk ze Szwecji do Polski, no ale w ogóle w historii właśnie pływania jako sportu w ogóle. Ponad 160 km walki z morzem, zmęczeniem i własnymi słabościami. 55 godzin niespełna mu to zajęło. Wypłynął 31 lipca. Jeśli chodzi o jedzenie, to było mu podawane na kiju ze statku. Nie wychodził z wody oczywiście przez ten cały czas. Na to była w ogóle Bartłomieja już piąta próba. Ostatnia chyba była taka najbardziej tragiczna, bo tam na 11 km przed finałem trasy po 52 godzinach no niestety musiał wyjść z wody, nie dał rady. Tym razem też na półtorej chyba kilometra przed metą, gdzieś widziałem tą informację, że też miał kryzys, tak, półtorej kilometra przed metą dopadł właśnie go kryzys, nie wiedział, ile jeszcze mu do mety zostało, ale został zmotywowany słowami, że tam są ludzie, tłum ludzi, widać ich już, no i na szczęście nie zabrakło mu już rezerwy i dopiął swego sukcesu, który chciał, no, zdobyć już od lat. Z kolei wracamy do Poznania i do piłki nożnej, tam wygrana na otarcie US Poli Lidze Mistrzów kolej już pokonał Beniaminka Wieczystą 2-1. No właśnie, kompromitujące odpadnięcie z Ligi Mistrzów. No my teraz walczymy o Ligę Europy oczywiście. No ale jeśli chodzi o Ekstraklasę, no to do przerwy podopieczni Frederiksena prowadzili 2-0 po golach Agnero w 35 minucie oraz Sayada Manesha w 43 minucie spotkania. Irańczyk wcześniej mógł zdobyć piękną bramkę z przewrotki, no ale piłka odbiła się od poprzedniej. Po zmianie stron Wieczysta zdobyła kontaktową bramkę. Po dośrodkowaniu Kamila Dankowskiego głową trafił Brazylijczyk Lukas Piazon. Krakowianie nie byli jednak już w stanie doprowadzić do wyrównania, na szczęście. Co więcej, to poznaniacy mogli podwyższyć prowadzenie, no ale Gumny czy Hakan strzelali w słupki. Jeśli chodzi o Ekstraklasę, no to wczoraj jeszcze Legia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, Śląsk Wrocław z Rakowem Częstochowa 2-1,
GKS Katowice wygrał 3-1 z Radomiakiem, a dzisiaj na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy zagra Cracovia z Pogonią Szczecin o godzinie 19. Wszyscy wiemy, komu kibicujemy. No dobrze, dalej przechodząc, Warta Poznań wróciła na zwycięską ścieżkę. Pewna wygrana z Lechią Gdańsk po efektownym występie. Z kolei po właśnie nieudanym otwarciu sezonu piłkarze Warty Poznań szybko się zrehabilitowali. W meczu drugiej kolejki Betclic pierwszej ligi Zieloni odnieśli przekonujące zwycięstwo nad Lechią Gdańsk, wygrywając na wyjeździe 3-0. Poznaniacy już przed przerwą wypracowali sobie bezpieczną przewagę i nie pozwolili gospodarzom wrócić do gry. Jeśli chodzi o piłkę nożną, no i tak jeszcze nieco amerykański wyszedł nam dzisiaj ten serwis sportowy, no to jeszcze trzeba powiedzieć oczywiście, że Lewandowski uratował Chicago Fire. 2-1 oni wygrali z Charlotte FC w lidze oczywiście MLS. No a Lewandowski z dubletem, także w końcu strzelił gola i to 2. Nawet trener oczywiście zadowolony. No i co, Polacy, nie wiem, czy duża ilość wstaje gdzieś tam po nocach oglądać Lewandowskiego. Może niektórzy jeszcze przyzwyczajeni są z mundialu i to robią. Ja raczej nie będę wstawał, no ale powtórkę sobie bramek przynajmniej oczywiście zobaczę z chęcią. Jeremy Sochan ma nowy klub. Tak też napisały Sportowe Fakty WP.pl. Wszystko jasne. Jedyny Polak w NBA dołączy do Portland Trail Blazers i tam właśnie zagra przynajmniej przez rok, bo na rok podpisał kontakt. No jest to chyba najgorszy sezon do tej pory, jeśli chodzi o 23-latka, jedynego Polaka w NBA. Nie zagrał za dużo w swoim poprzednim klubie, no ale teraz miejmy nadzieję, że będzie mógł odbudować swoje siły. Tak na szybko jeszcze patrząc, Błachowicz brutalnie rozbity. On przegrał w UFC w Belgradzie i to był już piąty pojedynek Polaka z rzędu, w którym nie udało mu się wygrać. Ostatnio wygrał 4 lata temu. No i cóż, no rozbite zdjęcia, też blizny krążą gdzieś tam po sieci. 7.55 i to tyle, jeśli chodzi o przegląd sportowy.

0: Krzysztof Dostatni. Dostawy nowych tramwajów zaplanowano na 2028 rok z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne 20 sztuk.
1: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: W Poznaniu trwają kontrole szyldów i reklam. Działania prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich mają na celu zweryfikowanie i przestrzeganie zasad uchwały krajobrazowej przez przedsiębiorców. Jak podkreśla przedstawiciel ZDM Bartosz Jankowski, wszelkie wytyczne dotyczące umieszczania szyldów są ogólnodostępne w internecie.
2: Przepisy są zawarte w uchwale krajobrazowej. Ona określa, gdzie i w jaki sposób mogą być umieszczane reklamy. Właściciele lokali mogą korzystać z dostępnych materiałów, m.in. na stronie miasta Poznania. Jest tam również specjalna wyszukiwarka do uchwały krajobrazowej. Narzędzie to umożliwia sprawdzenie, jakie rozwiązania są dopuszczalne w konkretnej części miasta.
0: Montaż szyldu lub semafora wymaga uzyskania opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury, a w niektórych przypadkach także zgody konserwatora zabytków. Następnie przedsiębiorca musi otrzymać decyzję lokalizacyjną oraz dopełnić wymaganych formalności budowlanych. Ostatnim etapem jest uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego pod reklamę. W najbliższą sobotę teren Międzynarodowych Targów Poznańskich ponownie wypełną wozy strażackie. W godzinach od 10 do 17 odbędzie się 9 ogólnopolski zlot czerwonych samochodów, podczas którego będzie można zobaczyć zarówno nowoczesne, jak i zabytkowe pojazdy pożarnicze. Na uczestników czekać będą także pokazy pierwszej pomocy, prezentacje sprzętu ratowniczego oraz edukacyjne atrakcje związane z bezpieczeństwem. Koszt biletu wstępu to 10 zł.
1: O sporcie na 98,6.
0: Hunters PSZ Poznań wygrał w Kolęcinie z Improrow Rybnik 46-44 w emocjonującym spotkaniu Metalka z drugiej Ekstraligi. Gospodarze znakomicie rozpoczęli mecz i po pierwszej serii prowadzili już 17-7. Jednak goście z biegiem czasu odrobili większość strat. O wyniku decydowały ostatnie wyścigi, a napięcie podsycały upadki oraz kontrowersyjne decyzje arbitra. Mimo presji poznaniacy utrzymali niewielką przewagę i sięgnęli po cenne zwycięstwo. Na 3 kolejki przed końcem fazy zasadniczej PSZ zajmuje trzecie miejsce, a ROW 4 miejsce w tabeli. Obie drużyny pozostają więc na pozycjach gwarantujących awans do fazy play-off. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Drodzy restauratorzy, proszę chować wszystkie szyldy z rosołem.

Na pewno nie będzie rosał skóry, to właśnie powiedziała kura przed chwilą, witając i budząc nas na 8:01 na naszych zegarach. A zaglądając do kalendarza, tam poniedziałek, 3 sierpnia, Lidia Nikodem Kamela, Kamelia, Piotr Szczepan Augustyn Miłosław Symeon Nikodema i Cyra. Wszystkiego najlepszego życzymy z okazji imienin. Dzień arbuza, wiemy, że to prawie woda, no ale arbuz smacznym owocem jest. A uwaga, jeśli chodzi o przysłowie na dziś, jak na Piotra po suszy, lato i jesień.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.00. Autopromocja.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

8:16, prawie 17 już za 5 sekund. My zaglądamy do listy aferowych nowości. Tam deszcz. No, dzisiaj nie będzie padał deszcz.

0: guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana. Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98.

0: prędkością od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Poznański Instytut może pochwalić się niemal 30 planetoidami nazwanymi na cześć naukowców i naukowczyń. Po sukcesie wystawy malarstwa Moniki Bartkowiak-Zawadzkiej Dzika już od jutra w Palmiarni będzie można podziwiać jej kolejną odsłonę. I jeszcze bardziej dzika to wydarzenie, które ponownie połączy świat sztuki i natury. Wstęp będzie możliwy w ramach zwykłego biletu wstępu do Palmiarni. Natomiast na 15 sierpnia planowane jest wyjątkowe wydarzenie. Odwiedzający będą mieli możliwość stworzenia wspólnie z artystką monumentalnego dzieła. Liczba miejsc na to wydarzenie jest ograniczona. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Palmiarni.
1: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
0: W miniony weekend na boiskach Politechniki Poznańskiej zakończyły się Mistrzostwa Europy U21 mężczyzn w hokeju na trawie. Było to 5 dni hokejowych zmagań, w których wzięło udział 6 reprezentacji walczących o awans do najwyższej dywizji. Zwyciężyła Irlandia, która wygrała wszystkie spotkania i wywalczyła promocję. Polska zakończyła turniej na 3. miejscu z bilansem 3 zwycięstw i 2 porażek, pokonując Litwę, Ukrainę i Chorwację oraz ulegając Irlandii i Włochom. Mistrzostwa mogły odbyć się na terenie Politechniki Poznańskiej dzięki modernizacji boisk, która zakończyła się w marcu tego roku. Otwiera ta drzwi do organizacji innych imprez sportowych na światowym poziomie. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Słońce stało o 5:16, a więc drzwi do kurnika już dawno otwarte. Zapraszamy i budzimy.

także nieruchomość przy ulicy Święty Marcin 38. I na tym nie koniec. Drugi etap prac przy podłączeniu cieplika wymaga kolejnej przerwy w dostawie. Rozpocznie się ona od 10 sierpnia o godzinie 8 i potrwa do 5 w środę. Tym razem wyłączenie obejmie budynki przy innych numerach ulicy Ratajczaka. Możecie sprawdzić na codziennypoznań.pl, jakie to dokładnie adresy są i czy was ta ciepła woda omija, czy może ominie, albo też nie. Na koniec czytam jeszcze o regałach, biurkach i krzesłach za symboliczną złotówkę. No proszę, to te rabaciki, o których wcześniej wspominałem. Wyjątkowa wyprzedaż dzisiaj w Bibliotece Raczyńskich. To okazja, która może zainteresować nie tylko miłośników takich właśnie okazji, ale również osoby urządzające chociażby biuro, pracownię czy domową bibliotekę. Już od rana właśnie Biblioteka Raczyńskich rozpoczęła wyprzedaż używanego wyposażenia, a ceny wszystkich mebli kosztują jedyną złotówkę. A więc zapraszają właśnie od 9 do 14 na taką wyprzedaż. No ja chyba będę musiał biec w takim razie. Tam też 9:10 na naszych zegarach.

0: super furry animals. And as we go side by side into this week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Juxtaposed. Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Michalina Pellowska jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj mamy dzień arbuza, więc ja cię spytam, pewnie już wiesz, jaki jest najlepszy owoc na wakacje?
1: Jaki jest najlepszy owoc? Ja powiem przykornie, że na pewno nie arbuz, ale ja...

0: Na miejsce 19-letni mężczyzna zaatakował policjantów maczetą, w wyniku czego jeden z nich został ranny w rękę. Funkcjonariusze użyli broni i postrzelili napastnika. Przed blokiem został znaleziony też 55-letni ojciec napastnika, który według wstępnych ustaleń został zaatakowany przez 19-latka w mieszkaniu. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że życia mężczyzny nie udało się uratować. Ranny policjant i napastnik zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przypominamy, że za napaść na funkcjonariusza policji grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowa kładka pieszo-rowerowa nad Wartą została oficjalnie oddana do użytku, tworząc nowe wygodne połączenie między Poznaniem a gminą Czerwonak. Przeprawa umożliwia bezpieczne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów oraz poprawia dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych, takich jak okolice Puszczy Zielonki i Dziewiczej Góry. Obiekt ma łączenie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy samorządów oraz wsparciu środków europejskich, zwiększając możliwości aktywnego wypoczynku i ułatwiając codziennie podróże mieszkańców obu stron Warty. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszam już jutro od godziny 6:57.
1: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Kuro, proszę bardzo, budzimy dzisiaj po raz ostatni. To godzina 10:01.

215 dzień roku, 32 tydzień roku, 3 dzień sierpnia, poniedziałek, a imieniny dzisiaj obchodzi Lidia, Nikodem, Kamelia, Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Dzisiaj światowy, przepraszam, ja z tym światowym cały czas. Od razu chciałbym, żeby arbuz miał światowy dzień, a jak? Dlaczego? Po prostu dzień arbuza. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, jaki jest najlepszy owoc, odpowiedziała Patrycja na to pytanie. Moje ukochane papierówki z działki mamy, te, których wczoraj nie przywiozła, bo po 4 godzinach przypadkowej drzemki pognała prosto do mnie na kawkę. Smakują najlepiej właśnie wtedy, gdy ich nie ma. Z takim znakiem zapytania zostawia nas. To czasami te niedzielne drzemki właśnie tak wyglądają, że człowiek pójdzie spać i nie wiadomo, o której się obudzi. Ja czasem tak mam, że wstaję i jest na przykład na zegarku 5, na takim analogicznym, i się zastanawiam, czy przespałem cały dzień na przykład, i wtedy pewne obawy mniewam. No ale cóż, Patrycjo, wybierzesz się na pewno jutro na koncert H2O. SMS-a niedługo do ciebie wyślę w takim razie. Patrycja Daszak odpowiedzialna była za realizację aferanka tego dzisiejszego.

0: Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Ostatni taki koncert Legionerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Legionerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama.

i świece w jednym miejscu. Chwila z muzyką, gdzie każdy dźwięk opowiada własną historię. Przy blasku świec usłyszysz ponadczasowe utwory Fryderyka Chopina oraz dzieła największych mistrzów fortepianu – Bacha, Beethovena czy Schumana. Koncert we wyjątkowym miejscu, kameralnej atmosferze i muzyce na żywo tworzy wieczór pełen emocji, który pozwoli choć na chwilę oderwać się od codzienności. Daj się porwać niezwykłej podróży przez piękno muzyki fortepianowej. Bazylika Świętego Józefa, godzina 19:00.

No i tak jak już wspomniałem wcześniej, jak hurtownia to konkurs, a co w naszym konkursie dziś? Dokładnie 7 września 2026 roku będzie Silent na wolności. A co trzeba zrobić, żeby taki konkurs tutaj wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A to pytanie brzmi, dlaczego najlepsze imprezy są właśnie w Poznaniu? Koszt wysłania takiego SMS-a to 1,23 zł. Ja czekam na wasze odpowiedzi do mniej więcej godziny 18. Dajcie się ponieść.

0: Brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Eurydycja, która przypomina dokonania najlepszych twórców brytyjskiej sceny muzycznej. Tej, gdzie pop zawędrował równocześnie do radia, jak i na klubowe parkiety. Słuchajcie, dajmy się ponieść właśnie linii nocnej pod tytułem Deszcz. Kiedy

Przychodzę w sumie teraz do takiego momentu w naszej audycji, że zastanawiam się, czy jeszcze ktoś korzysta z encyklopedii. Z encyklopedii, w której kiedyś było można znaleźć tak naprawdę wszystko. Czy szukaliśmy, do czego służy aglet, bądź do tego, w którą stronę obraca się kula ziemska. Encyklopedia kiedyś była tym, co dzisiaj nazywamy internetem. Nie wiem, czy są jeszcze z nami takie osoby, które encyklopedię w domu mają. No i my dzisiaj może cofnijmy się trochę do takiej historii. Zobaczmy, co się działo w 3 sierpnia, dokładnie tylko parę czy paręnaście set lat temu. Wyczytałem, że w 1825 roku oddano do użytku ratusz miejski w Mrągowie. Najpiękniejszy ratusz miejski, jaki widziałem, to chyba jednak w Grodzisku Wielkopolskim, w takim małym tutaj zachodnio-wielkopolskim miasteczku, z którego jest bardzo wiele przede wszystkim miejsc pięknych, ale chyba ten rynek miejski w Grodzisku najbardziej mnie urzeka, ale to jednak mówimy o Mrągowie, bo tam oddano ten ratusz miejski, a w 1995 roku, 3 sierpnia, rozpoczął się światowy zlot harcerstwa polskiego Zegrze 95. Słuchajcie, jak wiemy, harcerzy w Polsce jak grzybów, sporo ludzi nadal wstępuje do harcerstwa, co mnie osobiście niezmiennie cieszy, bo to jednak jest takie wychowanie patriotyczne, zagłębianie w młodych ludziach, w przyszłości tak naprawdę narodu, tego ducha patriotycznego i miłości do naszej ojczyzny, bo pamiętajmy, że Polska jest piękna, otwarta i taką ją sobie sprawujmy, taką ją zostawmy następnym pokoleniom. Ale nie tylko samą historią Polski, można powiedzieć, człowiek żyje. Przenosimy się do historii muzycznej, bo w 1963 roku na świat przyszedł, no można powiedzieć, głos lat nie tylko 90., ale i 80., człowiek, który zapoczątkował thrash metal, James Hetfield, czyli amerykański wokalista i gitarzysta zespołu Metallica. Mi się wydaje, że Metallica to nie tylko Kill 'Em All i później już nie ma Metalliki, tylko parę fajnych i dobrych przede wszystkim albumów Metallica wydała. Osobiście chyba moim ulubionym albumem Metalliki jest czarny album, czyli The Black Album, który wiąże się

może nie z wielkimi kontrowersjami, ale no jak to, Edziu, ty wielki fan Metalliki, jednak nie Kill 'Em All, ale dlatego czarny album, więc teraz w słuchawkach polecimy grubo, bo Metallica i Fuel. Give me fuel, give me fire, give me that.

i postoi, trochę tego czasu w korkach stracimy. O dziwo przejezdna w miarę ulica Królowej Jadwigi po skrzyżowaniu tutaj z ulicą Strzelecką. Tam już później będzie dosyć bezproblemowa jazda, aż do samego ronda Rataje. No i teraz tam zależy w którą stronę, bo o dziwo oprócz stronę tutaj ronda Śródka, czyli ulicą Jana Pawła II, we wszystkie są w miarę przejezdne. Tamtego czasu ludzie, którzy będą starali się dotrzeć na nasze poznańskie Rataje, nie stracą. Zobaczmy, jak wygląda tutaj na dolnej Wildzie, jak i na samej Wildzie, bo Dolna Wilda też w miarę tutaj przejezdna. Ulica Wierzbięcice też da się nią przejechać. Jak wiemy, tam teraz trochę będzie zakotłowane, bo pamiętajmy, że nadal są tam prowadzone remonty odnośnie pasma tramwajowego w Wierzbięcice. Ulica Przemysła i Księdza Wójka, no niestety tu będą takie boczne uliczki, nimi niestety nie da się uciec w stronę tutaj ogrodów, czy chociażby bardziej ścisłego centrum. No zobaczmy tutaj, jak wygląda na ogrodach, bo ulica Świętego Wawrzyńca aktualnie stoi i stać będzie. Ono bardzo długo, ten kolor czarny widnieje na samych ogrodach, więc tego czasu tam trochę stracimy najwięcej. Zobaczmy, jak to wygląda na północy miasta, tam, gdzie też można powiedzieć jest jedna z większych sypialni Poznania, czyli całe Piątkowo. O dziwo przejezdne, ulica Mieszka I przejezdna. Myślę, że na światłach, tylko i wyłącznie światła mogą nam przerwać. Jak trafi się zielona pasa, to z samego centrum w 10 minut będziemy przy osiedlu Sobieskiego, więc tego czasu może aż tak dużo nie stracimy. Ulica Obornicka też w miarę przejezdna po rondzie obornickim. Tak naprawdę w obydwie strony ten ruch idzie pomalutku, ale idzie, więc nie będzie, myślę, wydaje większego problemu z dojazdem do swoich miejsc zamieszkania. Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie nas informować o sytuacjach na drodze pod numer 618750213. Tak można dzwonić i kontaktować się z nami, jeżeli macie jakieś informacje z dróg. Słuchajcie, żeby wam się lepiej stało, żeby lepiej wam się wracało do domu, to Paweł 2D i to Kawasaki przed nami właśnie w Radio Afera.

0: granice wyobraźni i wejdź do portalu, bo Poznań staje się stolicą kina fantastycznego, bo Portal Film Fest to trzydniowe święto kina gatunkowego, popkultury i wydarzeń na żywo. Przed nami weekend pełen wrażeń, od kultowych dzieł science fiction na wielkim ekranie, przez eksperymenty z muzyką na żywo, aż po retrofuturystyczne wizje jutra. Całość dopełnią cztery ścieżki tematyczne, merytoryczne panele z udziałem filmoznawców i twórców oraz spotkania w strefie festiwalowej. No właśnie, i tutaj wypowiada się pan Jakub Turkiewicz, czyli jakby kreator festiwalu. Skąd w sumie wziął się pomysł na ten festiwal?
1: Pomysł się wziął z mojej natury, jako miłośnika fantastyki, równocześnie miłośnika kina. Chciałem pokazać i przypomnieć, jak wyglądały początki fantastyki w naszym kraju, wykorzystując jakiś atrakcyjny nośnik. Tym atrakcyjnym nośnikiem, który swego czasu nasiąkł, powiedzmy, tą miłością do fantastyki ze strony fanów i ludzi kochających kino, czyli film.
0: Słuchajcie, gdzie to miejsce? To miejsce festiwalowe to będzie kino, muza, pawilon i stary rynek. Słuchajcie, a tutaj na nasze pytanie, na pytanie, do kogo skierowane jest to wydarzenie, również odpowiedział pan Jakub Turkiewicz.
1: To wydarzenie ma charakter popularyzatorski, a zatem z jednej strony chcemy tutaj dać zapalonym miłośnikom fantastyki to, co lubią i czego potrzebują, ale chcemy też zaprezentować atrakcje widzom, którzy do tej pory nie interesowali się fantastyką, a po prostu kochają kino, oraz ludziom, którym być może w innych warunkach nie przyszłoby do głowy, żeby obejrzeć film fantastyczny, ponieważ no nie do końca to jest zjawisko też znane. Często błędnie się identyfikuje fantastykę jako jakieś niemądre opowiastki o zielonych ludzikach. Myślę, że przy okazji jakiegoś wyjścia rodzinnego te osoby będą miały szansę zobaczyć, jak to zjawisko jest wartościowe.
0: Pełen harmonogram jest już dostępny tutaj na stronie internetowej portalfilmfest.pl. Bez względu na to, czy szukacie intelektualnego dyskursu, czy chcecie przeżyć nostalgiczną podróż do czasów dzieciństwa, czy po prostu spędzić czas w fantastycznym klimacie, pamiętajcie, że portal stoi przed wami otworem. Ja chyba najbardziej chciałbym zobaczyć takiej wieczorowej porze, być może obcego pierwszego, zobaczyć, jak Ripley znowu walczy z ksenomorfami. No, to już takie moje prywatne marzenia. Yeah.

0: uznane za niechęć, brak odpowiedzi na wiadomość za lekceważenie, a czyjeś roztargnienie za celowe unikanie. Z czasem świat społeczny zaczyna wydawać się coraz mniej bezpieczny. Unikamy spotkań i rozmów, które wcześniej przychodziły nam naturalnie, a wycofanie jeszcze bardziej pogłębia samotność. Piętno działa przy tym w obie strony. Osoby już wcześniej doświadczające wykluczenia są bardziej narażone na samotność. Samotność zaś zwiększa poczucie odmienności, osłabia zaufanie i skłania do wycofania. Piętno rodzi samotność, a samotność wzmacnia piętno. To bardzo skuteczna pułapka. Problem odbiera nam dokładnie tę odwagę, której potrzebujemy, żeby zacząć go rozwiązywać. Sprzyjają temu nierealistyczne opowieści o relacjach. Powinniśmy znaleźć tę jedyną osobę, która będzie partnerem, przyjacielem, terapeutą i źródłem szczęścia. Powinniśmy mieć grupę przyjaciół jak z serialu, zawsze dostępnych, bliskich i gotowych na wspólne przygody. A jeśli tego nie mamy, powinniśmy przynajmniej pięknie znosić samotność, rozwijać się, medytować, podróżować solo i czerpać radość z własnego towarzystwa. Każda z tych wersji zawiera ukryte oskarżenie. Masz partnera, a czujesz się samotny? Coś jest nie tak z waszym związkiem. Nie masz przyjaciół? Widocznie za mało się starasz. Źle znosisz życie w pojedynkę? Brakuje ci dojrzałości. Nic dziwnego, że zamiast powiedzieć czuję się samotny, używamy bezpieczniejszych określeń. Mam ostatnio mniej kontaktów. Jeszcze nie znalazłem swoich ludzi. Dużo się teraz zmieniło. Badania pokazują, jak silna jest niechęć do samego słowa samotność. Zapytani wprost, ludzie często zaprzeczają, że są samotni. Kiedy jednak pytanie brzmi inaczej, na przykład czy chcieliby mieć z kim porozmawiać albo spędzić trochę czasu, część z nich odpowiada twierdząco. Łatwiej przyznać, że brakuje nam towarzystwa, niż przyjąć etykietę osoby samotnej. Być może dlatego problem tak długo pozostaje niewidoczny także dla nas samych. Samotność może się pogłębiać również wtedy, gdy w kontaktach z innymi stale pokazujemy jedynie starannie przygotowaną wersję siebie. W pracy jesteśmy profesjonalni, wśród znajomych pogodni, a w mediach społecznościowych zajęci, spełnieni i otoczeni ludźmi. Im bardziej jednak kontrolujemy to, co inni mogą w nas zobaczyć, tym trudniej o prawdziwą bliskość. Ludzie poznają naszą maskę, ale niekoniecznie nas samych. To kolejny paradoks samotności. Bojąc się oceny i odrzucenia, ukrywamy właśnie te uczucia, których ujawnienie mogłoby otworzyć drogę do szczerej rozmowy. Możemy być lubiani, zapraszani i obserwowani, a jednocześnie mieć poczucie, że nikt tak naprawdę nas nie zna. Milczenie jednak nie chroni. Kiedy ukrywamy samotność, wysyłamy innym sygnał, że rzeczywiście jest ona czymś, co należy ukrywać. Powinieneś, musisz, wystarczy, że wyjdziesz z domu, znajdź hobby, zadzwoń do kogoś. Uwielbiamy naprawiać innych za pomocą pierwszej rady, która przyjdzie nam do głowy. Często nie dlatego, że jesteśmy obojętni, przeciwnie, chcemy pomóc, tylko niezręcznie czujemy się wobec cudzego smutku. Rozwiązanie problemu wydaje się bezpieczniejsze niż pozostanie przy człowieku, którego problemu szybko rozwiązać się nie da. Badanie HUK dobrze pokazuje drugą stronę tego paradoksu. 2/3 osób w wieku od 16 do 45 lat deklarowało gotowość zrobienia czegoś dla samotnej starszej osoby. Zatrzymywały je jednak nieśmiałość, brak pomysłu, lęk przed złą reakcją albo niepewność, czy pomoc rzeczywiście jest potrzebna. Chcemy się zbliżyć, ale stoimy na progu i zastanawiamy się, czy wolno zapukać. Wielka Brytania w 2018 roku powierzyła jednemu z ministrów odpowiedzialność za politykę przeciwdziałania samotności. Japonia zrobiła podobnie w 2021 roku. Sprawa jest poważna, więc potrzebujemy badań, strategii, programów i instytucji. Warto jednak przy tym pamiętać, że nawet najlepsza inicjatywa może odstraszać, jeżeli już w nazwie wskazuje, dla kogo jest przeznaczona. Zaproszenie na spotkanie dla osób samotnych wymaga najpierw uznania siebie za osobę samotną, a następnie publicznego przekroczenia progu z taką etykietą. Dla wielu to zbyt wiele. Dlatego skuteczniejszym pretekstem może być wspólny spacer z psem, ogród społeczny, klub książki albo zwykła kawa. Człowiek przychodzi wtedy nie leczyć samotność, lecz coś zrobić. Więź może pojawić się przy okazji. Istnieje subtelna infrastruktura ludzkich kontaktów i codziennej życzliwości. Tworzą ją miejsca, które mijamy bez większej refleksji. Sklep, kiosk, warzywniak, biblioteka, apteka, poczta, ławka i przystanek autobusowy. To właśnie tam ludzie, którzy na co dzień stają się przezroczyści, mogą na chwilę odzyskać swój kształt. Ktoś ich zauważy, zapyta. Zapamięta, jaką kupują gazetę, albo że zawsze proszą o 2 plasterki sera, nie więcej. Wszystko to wpisuje się idealnie w psychologię codziennych, krótkich interakcji. W holenderskiej sieci supermarketów Jumbo powstały specjalne kleckasa, kasy do pogaduszek. Nie dla tych, którzy chcą zapłacić, spakować zakupy i pobić rekord świata w opuszczaniu sklepu. Dla tych, którzy nie muszą się spieszyć i mają ochotę zamienić kilka słów z kasjerem. Pomysł jest prosty. Być może aż podejrzanie prosty. Nie tworzy od razu przyjaźni, nie zastępuje rodziny i nie leczy chronicznej samotności. Daje jednak pretekst. A pretekst bywa początkiem rzeczy ważnych. Wyjścia z domu, zatrzymania się na chwilę, powiedzenia dzień dobry, zapytania co u pana. Pretekst daje szansę przekonać się, że ktoś pamięta naszą twarz, albo samemu zapamiętać czyjąś. Być może nie zawsze potrzebujemy spektakularnych gestów. Czasami potrzebny jest sklep, w którym nie każda kolejka musi poruszać się szybciej. Sąsiad, który nie ograniczy się do skinienia głową. Telefon wykonany bez szczególnego powodu. Pytanie zadane bez gotowej odpowiedzi. I odwaga, by nie uciec, gdy ktoś odpowie szczerze. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
6: XXI wiek, panika i afery.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

0: Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
1: Godzina 18 to oznacza jedno, czas na godzinę dla sportu poznańskiego w eterze. Dzisiaj piłka nożna, tak jak zawsze, tutaj w podwójnym, bardzo dobrym wydaniu, no bo dwie wygrane poznańskich drużyn na tych dwóch najwyższych szczeblach. Znamy też rywali Lecha Poznań w kolejnej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy, bądź też Ligi Konferencji. No i też trochę o tej piłce kobiet, o hokeju na trawie, no ale też zakończył się turniej imienia Wojciecha Fibaka, a także swój mecz odjechał PSZ. Za realizację odpowiada dzisiaj Agata Pelska, a przy mikrofonach
2: Mikołaj Dilc
1: i Samuel Kimmel. Słyszymy się już za chwilę.

0: No bo 2 sierpnia już był, także to byłoby dziwne. Natomiast mecz odbędzie się oczywiście na Golęcinie. No co należy zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? Należy wysłać na numer 7148 SMS, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, które brzmi: gdyby PSZ Poznań był piosenką, no to jaką by był? Koszt wysłania SMS-a, no to złotówka 23 grosze. No i tak, no wejściówki rozdajemy jako podwójne, tak jeszcze raz zaznaczę. Natomiast ta data, znalazłeś ją?
1: Szczerze mówiąc, jeszcze do tego wrócimy. Najpierw może przejdźmy do Lecha jeszcze.
0: Prawdziwi fani wiedzą, kiedy jest ten mecz, także...
1: Dokładnie, będą wiedzieli, tak, o co chodzi. Zaczniemy od Lecha, który w końcu zaczyna punktować w pełnej krasie, powiedzmy, czyli pierwsze 3 punkty kolejorza w tym sezonie już w meczu 2 kolejki Ekstraklasy. No tutaj wiadomo, debiut w ogóle wieczystej Kraków na poziomie tej najwyższej klasie, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. No i tutaj wygrana Lecha 2-1. Tutaj mecz oczywiście też wyjątkowy pod względem wydarzeń historycznych, no bo to oczywiście też był związany z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego, więc przed meczem został również odśpiewany hymn Polski. Na w samym składzie pojawiły się różne rotacje tutaj szkoleniowca Nielsa Frederiksena. Mecz rozpoczynał na przykład Janik Aniero, Mateusz Skrzypczak czy João Moutinho oraz szansę otrzymał też Alahjar Sayat Manesz, który wcześniej nie był gotowy do gry przez 90 minut i w tym wypadku też tego spotkania nie dokończył, już tak uprzedzając fakty, no ale w końcu od tej pierwszej minuty na boisku się pojawił. No a też pamiętamy, że to był mecz przełomowy pod tym względem, że Lech poprzednie spotkanie, jakie rozgrywał, to fatalna porażka z Orchus GF 1-4. No i też wspominał Mateusz Lis o tym, że trener świetnie zarządza tym kryzysem mentalnym w zespole.
2: Przyznam szczerze, duży szacunek do trenera za to, jak potrafi tym zarządzać. Ma do tego, myślę, bardzo odpowiednie podejście do zespołu, jak do nas przemówić, jak do nas trafić, i chwała mu za to, bo na pewno to nie jest łatwe, żeby tylu chłopaków, którzy mają duże ambicje, podnieść po takim spotkaniu. Trenerowi to się udało, więc cieszymy się, że w tym kierunku to poszło.
0: No i właściwie ten mecz zaczął się tak, jak na spotkanie z Beniaminkiem przystało, no bo podopieczni trenera Nielsa Frederiksena narzucili swoją grę, swoje warunki, jednak w 12 minucie dość niespodziewanie, bo w ogóle bez kontaktu z przeciwnikiem, natomiast po takim dość nieudanym strzale z dalekiego dystansu, tak, no to była gdzieś połowa boiska, Filip Jagiełło położył się na murawie, skonsultował się jeszcze przedtem z sędzią i no, okazało się, że doznał kontuzji, musiał zostać zmieniony przez Pablo Rodriguez'a. No przede wszystkim to trochę wybiło z rytmu kolejorza, bo taki fragment, no około 10-minutowy był dosyć trudny dla Lecha pod kątem takiego opanowania tej sytuacji na boisku. Natomiast jeszcze zostaniemy przy kontuzji Filipa Jagiełły, co się z nim stało, a właściwie raczej no, na ile wypada, bo to jest chyba kwestia ważniejsza. O tym trener Frederiksen.
3: Nie mam zbyt dobrych wieści. To problem z mięśniem dwugłowym. Mamy nadzieję, że czekają go 2 lub 3 tygodnie przerwy, a nie 4 lub 5.
1: No, nie chcę być tutaj pesymistą, ale czasem jak słyszę tutaj w komunikacji Lecha Poznań, że zawodnik będzie pauzował jakiś czas, no to trzeba dorzucić ten tydzień, dwa, na czasem w ogóle jest dłużej. Pamiętamy takiego zawodnika Jakubczyka, który tuż przed chyba meczem z Lincolnem w zeszłym sezonie złapał uraz kostki właśnie przed tym starciem. Wtedy się mówiło, że może być właśnie rywalizacją dla Mikaela Isaka. Dalej go nie widzieliśmy na boisku. Miejmy nadzieję, że to nie będzie ta sytuacja, no bo Filip Jagiełło rzeczywiście gdzieś tutaj jest ważnym zawodnikiem. No i właśnie po tym zejściu Filipa Jagiełły ten środek pola stał się w ogóle bardzo ofensywny, no bo tak naprawdę z tym zabezpieczeniem tyłów zabezpieczanie tyłów odpowiedzialny był tylko Antoni Kozubal, no bo oczywiście Pablo Rodriguez to jest bardziej taka dziesiątka, która rzeczywiście ma duży też wkład do ataku, co było też widać na boisku. Na szczęście już się uśmiechnęło do Lechitów w 35 minucie, wtedy świetnym strzałem popisał się Janik Caniero. Tutaj asystę zaliczył Luis Palma, no ale tutaj chyba 99,9% tego strzału, tej akcji, no to rzeczywiście wkład Yannicka Caniero, więc trzeba tutaj oddać Iworyjczykowi to, co mu się należy. Rzeczywiście w końcu stanął na wysokości zadania w spotkaniu. W 43 minucie drugie trafienie Lechici dołożyli do szatni bramka Sayad Manesha. Tam dużo szczęścia z tym rykoszetem, bo tak to by ta piłka pewnie w przerwie, zdaje się, wypowiadał się bramkarz Wieczystej, który wspominał, że prawdopodobnie ta piłka by skończyła u niego w koszyczku, no ale tak to pięknie poleciała w okienko i tutaj wspominany wcześniej Pablo Rodriguez zaliczył to ostatnie podanie, więc wpisał się też do protokołu, co nie jest bez znaczenia, no bo często właśnie jest aktywnym zawodnikiem, ale brakuje mu tych liczb, no to w końcu też to znalazło odzwierciedlenie w tym protokole meczowym.
0: Tak jest. Natomiast no właśnie przez to w drugiej połowie można było wejść troszkę w lepszych warunkach. Natomiast Lech zmienił nastawienie, bo to już troszkę więcej nastawili się na taką kontrolę spotkania z piłką przy nodze, podawanie ją na połowę przeciwnika. No ale potem musieli desperacko bronić kontr przeciwników. No, a po jednej z takich akcji Mateusz Skrzypczak, no jak to mu się zdarzało w poprzednim sezonie, tak w tym też troszkę nie pokrył w obronie. No i przez to gola kontaktowego zdobył Lukas Piazon, ofensywny pomocnik, który no akurat w polu karnym się odnalazł i główką no przywrócił do życia Wieczystą. Natomiast od 75 minuty było widać, że Poznaniacy opadają z sił, natomiast w miarę kontrolują to spotkanie, w sensie bronili się często nisko, natomiast no tych okazji Wieczyste już nie przybywało, no ale był to wciąż trudny mecz. W końcówce ustawiono na skrzydle Roberta Gumnego, wprowadzono go z ławki, wszedł też Daniel Hokans, który miał na kontry się przydać, no ale żadna bramka nie padła, natomiast piłkarze padli na murawę, dosłownie po końcowym gwizdku, no i nie trudno zauważyć, że pogoda była niesprzyjająca i o tym właśnie Wojciech Monika, czyli obrońca Lecha Poznań.
4: Pogoda rzeczywiście nie pomagała, no bo też bardzo ciężko się oddychało. Pewnie było to widać, też no nie możemy szukać tutaj żadnych wymówek. Wiadomo, że jesteśmy profesjonalistami i musimy być gotowi na takie wyzwanie.
1: No w Krakowie rzeczywiście była bardzo mocna lampa, tak mówiąc potocznie. No i też warto zwrócić uwagę, że takim klimatem mundialowym, tutaj nawiązanie do mundialu, była ta hydration break znana z mundialu. Tym razem reklam w transmisji nie było, więc na pewno też taki ciekawy, no bo to jest w ogóle bardzo ciekawy motyw, no bo na mundial mogliśmy obserwować, że rzeczywiście ta przerwa dużo daje, kiedy można jeszcze parę aspektów przedyskutować i niektóre drużyny rzeczywiście na tym dużo zyskiwały, no i może tak właśnie w przypadku Lecha było, no bo tak o tej 70 minuty ta hydration break by wypadała, no i właśnie wtedy ten Lech zaczął wyglądać troszkę lepiej w porównaniu do tych poprzednich 30 minut. Lech obecnie znajduje się na czwartej lokacie, oczywiście czekamy jeszcze na wyniki kolejnych spotkań, niektóre drużyny przełożyły mecze ze względu na europejskie puchary. Dzisiaj też mecz o 19 jeszcze Krakowi z Pogonią Szczecin, ale obecnie Lech znajduje się na tej czwartej lokacie z czterema oczkami. Strata dwóch punktów do lidera, czyli zdaje się do Legii Warszawa, a następny mecz już w najbliższy czwartek, starcie w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. No a też po spotkaniu jeszcze mieliśmy okazję posłuchać Mateusza Lisa, który wspominał, że przebieg meczu nie był idealny.
2: Musimy lepiej skontrolować spotkanie i nie dać sobie strzelić tej bramki po były sytuacji, żeby ten mecz zamknąć, ale ja jestem w stanie zrozumieć chłopaków i pogoda, tyle biegania, to nie jest na pewno łatwa sprawa. Bardzo się cieszymy, że po prostu to zwycięstwo jest, bo mentalnie nas to podniesie. Nieważne jak, najważniejsze są dzisiaj 3 punkty.
0: No i posłuchamy jeszcze trenera Frederiksena właśnie już w kontekście meczu z Klaksvik, no bo przygotowywał się. Opowiadał o przygotowaniach do tego spotkania.
5: Nie jestem zmartwiony przed czwartkowym meczem. Mamy jeden dzień odpoczynku więcej w porównaniu do poprzednich meczów w tygodniu. Trzeba odpowiednio zarządzać energią i nieraz w taktyce postawić na tryb oszczędnościowy.
0: Także mecz z Farerami, pierwszy mecz eliminacji do Ligi Europy w ten czwartek. Natomiast jeszcze opowiemy o zespołach, z którymi może się Lech zmierzyć w czwartej rundzie kolejno Ligi Europy lub Ligi Konferencji, gdyby wydarzyło się coś niespodziewanego i no, z Farerami przydarzyła się wpadka kolejna. Natomiast o tym opowiemy już po muzyce.

0: z Kosowa i z San Marino, więc tutaj ewidentnie niektórzy się śmieją, że jak jest po prostu pojawia się nazwa Lecha, to automatycznie wybierany jest najcięższy rywal, a może lepiej tak, będziemy no, już przygotowani.
1: Najcięższy to był Lincoln, też mogliśmy na nich trafić.
0: No pamiętamy ten świetny wyjazd. A oni w ogóle tam są niepokonani, zdaje się, w pucharach, bo ostatnio z Mialby tam był remis w kwalifikacjach, więc też bardzo ciekawy przypadek gibraltarskiego mistrza, a my już przechodzimy do tej zielonej części Poznania.
1: Tak, pierwsze punkty tym razem trafiły na konto zielonych, więc zdobyli oni pierwsze punkty po powrocie do pierwszej ligi. W wyniku pokonania Lechii Gdańsk 3-0 w meczu piątkowym, wyjazdowym drugiej kolejki na zapleczu Ekstraklasy. Wszystkie bramki właściwie padły w pierwszej połowie meczu, która była no, troszkę jednak lepsza pod kątem tego, jak zaprezentowała się Warta. No właściwie jeszcze parę tygodni temu oba zespoły dzieliły te dwie klasy rozgrywkowe, no bo Warta była w drugiej lidze, a Lechia spadała z Ekstraklasy. Natomiast no teraz przez to też, że Lechia ma problemy organizacyjne, finansowe, no to jest w takim dosyć okrojonym składzie. No i to było widoczne na boisku w piątek w Gdańsku, bo Warta no właściwie półrezerwową Lechię zniszczyła. Pierwszy gol Mateusza Stanka, który w 14 minucie otworzył wynik spotkania, 8 minut później ten sam piłkarz wywalczył rzut karny, dając się sfaulować debiutującemu w seniorskiej piłce Wojciechowi Madajowi. 11 na gola zamienił Marcel Stefaniak, a w 37 minucie prezent zielonym podarował bramkarz Szymon Wejrauch, wypuścił piłkę z rąk, przez to w tym zamieszaniu Arkadiusz Najemski mógł wbić futbolówkę między słupki. No i trener Maciej Tokarczyk mówił no właśnie, że jest szczególnie zadowolony z tej pierwszej połowy.
2: Mieliśmy pełną kontrolę, dużo sytuacji bramkowych, zdobyliśmy 3 bramki i mogliśmy w tej drugiej połowie troszkę grać z taką spokojniejszą głową.
0: No jak ktoś oglądał tą piątkową transmisję, taki fajny można weekend w ogóle sobie zrobić w piątek. Ostatnio zawsze zaczynamy Wartą, później w sobotę lub niedzielę gra Lech, więc tak fajnie można sobie ten weekend połączyć. Nie nachodzą na siebie w każdym razie te godziny spotkań, no to była absolutna miazga, po prostu piłkarze Warty, zawodników Lechii zabiegali. Troszkę inaczej było w drugiej połowie pod tym względem, no bo na boisku pojawiali się tacy zawodnicy, którzy byli gwiazdami już w Ekstraklasie, Kamilo Mena i Rifet Kapić, no i to oni przede wszystkim stanowili o sile ataku Lechii w tej drugiej połowie, no ale zarówno zieloni, jak i zawodnicy Lechii marnowali swoje okazje na potęgę. No oczywiście Warta już nic nie musiała, to Lechia musiała walczyć o te bramki, no bo tutaj ze strony Warty już ta sytuacja była raczej zapewniona, chociaż jak wiemy po Lechu te 3-bramkowe prowadzenie nie jest aż tak bezpieczne, jak się jednak okazuje, no ale tutaj w tym wypadku było troszkę inaczej, no udało się dowieść ten korzystny rezultat do samego końca, a o tych też zmianach po spotkaniu wypowiadał się trener Warty Poznań, który wspominał, że te zmiany odmieniły obraz gry gdańszczan.
2: Było widać bardzo dużą jakość, szczególnie na tej prawej stronie, gdzie obok siebie grali Neugebauer, Mena i Kapić. Mieliśmy kilka trudności w defensywie niskiej, natomiast jak już wchodzili w pole karne, to muszę pogratulować moim zawodnikom bardzo dużą ofiarność. Nie chcieliśmy stracić bramki i to zrobiliśmy.
1: No to nie dziwi generalnie, że tak to się wydarzyło, no bo tak jak wspomniał trener Tokarczyk, Neugebauer, Mena, Kapić, no to również i kuli Lecha Poznań wiosną, kiedy kolejorz na swoich boiskach podczas inauguracji Ekstraklasy rundy wiosennej przegrywał. Natomiast, no właśnie, Warta sobie poradziła. No i można byłoby się zastanawiać, czy to może jednak nie jest trochę wynik tych problemów Lechii, które teraz ją toczą. No udało się, co prawda, te pierwsze problemy zażegnać, no bo już zdjęto z niej zakaz transferowy. Mówi się o transferach typu Tomasza Bobczka do Korony Kielce. Więc to bardzo, bardzo ciekawy kierunek dla słowackiego napastnika. Natomiast no, przypłyną pieniądze, więc będzie można wzmocnić zespół. Natomiast no, Warty to nie interesowało, no bo przede wszystkim no, przyjechała wygrać, no, zdobyć 3 punkty i zaprezentować się jak najlepiej, no bo to jednak wciąż rywal klasowy, powiedzmy z Marka. No i takim tonie wypowiadał się właśnie trener Tokarczyk, że no, zespołu nie interesowały, a właściwie sztabu, te problemy Lechii.
2: Powiedzieliśmy sobie na początku tygodnia, że skupiamy się na sobie, zresztą tak jak zawsze odcięliśmy się od tego i nie było dla nas znaczenia. My wiedzieliśmy,

0: jakie mamy mocne strony, które chcemy tutaj uwypuklić. To się udało, to się stało i jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: No i podopieczni trenera Tokarczyka obecnie znajdują się na 9. lokacie pierwszej ligi z 3 punktami na koncie, bilans bramkowy 6-4, a następny mecz rozgrają już w tym tygodniu. W środę o godzinie 17.30 Zieloni podejmą drugoligową RS-owi w meczu rundy wstępnej Pucharu Polski. No i gospodarzem teoretycznie tego spotkania jest Warta Poznań, ale oczywiście dalej odbywa się przebudowa stadionu przy drodze do Mickiej, więc ten mecz odbędzie się w środzie Wielkopolskiej, a z tego samego powodu Duma Wildy w przyszły weekend rozegra kolejny mecz na wyjeździe. No i tym razem będzie rywalem Spadkowicz z Ekstraklasy, czyli Termalika Brukbet Nieciecza. Ten mecz w niedzielę o godzinie 17. Patrząc na to, jak fajny, przyjemny styl ma Warta w ofensywie, no to myślę, że jest tutaj o co powalczyć z Termaliką. Chociaż Termalika po dwóch meczach bezbłędnie 6 punktów, wygrana 2-1 z Pogonią Siedlce i 2-0 ostatnio z Ruchem Chorzów, więc na pewno będzie to ciężkie starcie, a my wrócimy do Was po chwili muzyki.

0: Tak można podsumować wczorajszy mecz żużlowców Hunters PSŻ-u Poznań. Skorpiony w domowym spotkaniu 12 kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi pokonały 46-44 ROW Rybnik. No i też zdobyły punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. No, o zwycięstwie podobnie kilka tygodni temu w Rzeszowie przesądziła akcja Ryana Douglasa, a na ostatniej ostatniego biegu. Po raz pierwszy od 2 miesięcy wystąpił też PSZ w pełnym składzie, bo do dyspozycji sztabu po wyleczeniu złamania nogi jest już Kasper Pludra, którego w ostatnich meczach ze zmiennym skutkiem zastępowali juniorzy, a teraz właśnie to trio dało też sygnał do ataku. Na po remisie w pierwszym biegu Antoni Mencel i Kamil Witkowski podwójnie wygrali wyścig drugi, a w trzecim było 4-2 dzięki wygranej Ryana Douglasa i jednemu punktowi wspomnianego już Kaspera Pludry, który niemal do kreski ścigał Patryka Wojdyłę i dopiął swego właśnie w ostatniej chwili. A czwarta gonitwa to kolejne 5-1, tym razem w wykonaniu pary Bartosz Smektała i Kamil Witkowski, a zrobiło się wtedy właśnie 17-7, co było dla Skorpionów bardzo komfortowym wynikiem. No i też Smektała podkreślał, jakie było znaczenie w uzyskaniu tej drugiej linii.
1: Dzisiaj był z nami Kacper, ale juniorzy też zrobili robotę, nie? Na wynik drużyny jedzie cała drużyna. Wiadomo, lepiej jest, jak jesteś w pełnym składzie i nie trzeba robić żadnych ZZ-ek czy rezerw i tak dalej. Cieszymy się, że Kacper wrócił, chociaż no to tak nie było oczywiste, że wróci, no bo jeszcze po tej kontuzji gdzieś tam się boryka z tą nogą.
2: Zaliczka wypracowana na początku spotkania utrzymywała się przez dwie kolejne serie. Po siedmiu biegach było 25-17, a po 10 35-25. ROW miał wyraźne dziury w składzie, ale też wyrazistych liderów w postaci najskuteczniejszego zawodnika drugiej Ekstraligi, Jana Kwecha, i niepokonanego wczoraj Nikolaja Klinta. Te atuty wykorzystał w wyścigu 11, zmniejszając stratę do 6 oczek, a menedżer PSŻ-u Jacek Kannenberg zaznacza, że w takich przypadkach sytuacja w końcówce może radykalnie się odmienić.
3: W biegach od 11 do 15 bardzo często na torze pojawiali się zarówno Janek Kwiech, jak i Nikolaj Klint, który zresztą no Nikolaj dzisiaj był kompletny 17+1, tak? Zrobił z tego, co tak na szybko kojarzę. No spodziewaliśmy się, że te taktyczne w końcu nadejdą. Trener z Rybnika dosyć długo z nimi czekał, ale miał trudną sytuację, no bo zawodnicy też jechali mu w kratkę, więc jak gdyby rozumiem, że tak to ułożył.
0: Zgoła inaczej układ sił prezentował się w obozie gospodarzy. O ile każdy dorzucał cenne punkty, o tyle poza Ryanem Douglasem ciężko było wskazać pewniaków na biegi nominowane. Australijczyk miał na tym etapie 11 punktów i tylko jedną porażkę z Nikolajem Klintem, a 7 oczek uzbierał Bartosz Smektała, który jednak pokonywał głównie drugą linię rowu, a teraz musiał stworzyć parę na bieg 15 i zmierzyć się z liderami. Pozostali seniorzy, czyli Niels Christian Iversen, Kasper Pludra i Dimitri Berger mieli na koncie po 4 punkty. Jacek Kannenberg zdecydował się na nieoczywistą zagrywkę. Przed wyścigami nominowanymi odstawił całą tę trójkę i dał dodatkową szansę juniorom. Manewr całkowicie się nie powiódł. Antoni Mencel upadł na wejściu w pierwszy łuk i został wykluczony, a osamotniony Kamil Witkowski przegrał podwójnie z Patrykiem Wojdyłą i Jakubem Jamrogiem. Zrobiło się 43-41 i o wszystkim miał przesądzić ostatni bieg.
3: Biorę to na siebie. Widziałem, że no Kamil dzisiaj jechał bardzo dobre zawody. Antek też w 12 biegu wygrał start, więc jak gdyby tym się kierowałem, żeby dać po prostu naszym juniorom szansę. No jednak zawsze na juniorach spoczywa wtedy dodatkowa presja, ale z drugiej strony no spowodowało to, że emocje były aż do w zasadzie ostatniej prosty, ostatniego łuku.
2: Sytuacja mogła wyglądać nieco inaczej, bo powtórki 14 biegu były dwie. W pierwszej także doszło do upadku na pierwszym łuku. Z motocykla nieatakowany ewakuował się Patryk Wojdyło, który jeszcze przed startem zgubił metalowy pozwalający na podpieranie się lewą nogą o tor. Żużlowiec rowu zahaczył jeszcze o Kamila Witkowskiego, który także zapoznał się z nawierzchnią. No i sędzia zawodów Arkadiusz Kalwasiński uznał jednak, że Wojdyło nie jest winny swojego upadku i zarządził powtórkę w trzyosobowym składzie. To spotkało się z gwizdami na trybunach, a Jacek Kannenberg, choć nie może powiedzieć tego wprost, spodziewał się innego rozwiązania.
3: Ja nie będę komentował decyzji sędziego, żeby jakiś też nie mieć problemów, ale tak naprawdę no, wszyscy widzieli, że też Strzelaczek spadł Patrykowi już przed biegiem i no też może pojechał tak, jak pojechał właśnie z tego powodu. Sędzia podjął taką decyzję i na tym po prostu zakończę.
0: Aby obronić wygraną, PSZ potrzebował minimum remisu w 15 wyścigu naprzeciw niezwykle mocnej pary Nikolaj Klint-Jankweh. Stanęli Ryan Douglas i Bartosz Smektała. Na niemal od startu daleko z przodu jechał Klint, a za nim także z dużą przewagą Smektała. Walka toczyła się więc tylko o jeden punkt. Przez 3 i 3 czwarte okrążenia oczko na wagę remisu wiózł zawodnik rowu, ale na ostatnim łuku popełnił błąd, który wykorzystał Douglas kilkadziesiąt metrów przed metą, wychodząc na trzecie miejsce i PSZ wygrał 46 do 44 w okolicznościach identycznych jak w połowie czerwca na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Ci kibice, którzy nie wybrali się wtedy na dalekie Podkarpacie, mogli to samo zobaczyć na Golęcinie. Najważniejszego manewru meczu nie widział za to Bartosz Smektała.
1: Po tym 15 biegu nie wiedziałem, jaki finalnie jest rezultat. Wiedziałem, że było ciasno. Nie oglądałem się, co się dzieje za mną, po prostu jechałem przed siebie, ale jak zobaczyłem radość kibiców na stadionie, to się domyśliłem, że wynik może być tylko jeden.
2: Zwycięstwo PSŻ-towi pozwoliło utrzymać się na trzeciej pozycji w tabeli drugiej Ekstraligi, ale biorąc pod uwagę terminarz, pozwoliło też stać się definitywnie głównym faworytem do zajęcia drugiej lokaty po rundzie zasadniczej. Skorpiony mają przed sobą domowy mecz z ostatnimi w tabeli Wilkami Krosno, no i wyjazd do Beniamina z Piły, który na Golęcinie przegrał aż 23 do 65. No a tymczasem zarówno drugi Orzeł Łódź, jak i czwarta Stal Rzeszów mają jeszcze przed sobą spotkania z niepokonaną Polonią Bydgoszcz. Drugie miejsce w kontekście półfinału daje handicap w postaci odjechania u siebie meczu rewanżowego. Kibice powoli już nastawiają się na taki scenariusz, ale Jacek Kannenberg trochę tonuje nastroje.
3: Te trzy punkty w dniu dzisiejszym są bardzo ważne. Oczywiście jeszcze play-offy no nie są w 100% pewne, to jest sport, więc wszystko może się wydarzyć. Chociażby w piątek wygrana drużyny z Rzeszowa osłabiona na terenie Zostrowa, no też mógłby się, nie była to spodziewana wygrana i my dzisiaj właściwie cały mecz kontrolowaliśmy, żeby na koniec wygrać tylko dwoma punktami, więc trzeba być czujnym cały czas do końca.
0: Końcówka rundy zasadniczej potoczy się błyskawicznie, a Wilki Krosno przyjadą na Golęcin już w najbliższą niedzielę. Początek tego meczu o godzinie 13. Oczywiście o tym też wspominaliśmy w ramach naszego konkursu, a jeszcze troszeczkę piłkarskich emocji po muzyce.

0: dla Polski właściwie odbył się dzień wcześniej, w piątek, bo wtedy Polacy mierzyli się z faworyzowaną Irlandią, no i szanse na wygraną w całych rozgrywkach troszkę zaprzepaścili, no bo przegrali 0-1 golem pod koniec meczu, natomiast no to drugie miejsce nie brzmiało jakoś źle na otarcie łez, natomiast było widać, że biało-czerwoni wiele energii oddali w tym poprzednim starciu z zespołem z Wysp, no i jak wejście w mecz było dość wyrównane, tak jakby obie zespoły się badały, tak w końcu nastało momentum Włochów, którzy je wykorzystali w perfekcyjny sposób. Najpierw walczyli 3 krótkie rogi z rzędu, no a po trzecim z nich cieszyli się z bramki. Niedługo później, po przedarciu się centralną częścią boiska, zrobiło się 2-0 dla nich. No i trzeba powiedzieć, że świetnie funkcjonowali w środku pola, bo wielokrotnie Polacy próbowali się tam przedrzeć, ale nie potrafili. No a pod koniec pierwszej partii sami stracili 3. gola. W drugiej kwarcie troszkę wyższe podejście reprezentacji biało-czerwonych, natomiast wciąż bez efektów. Troszkę brakowało płynności przez błędy techniczne. No, udało się trafić dopiero pod koniec spotkania, pod koniec tej drugiej kwarty, natomiast uderzenie było zza koła, więc bramka uznana być nie mogła. W trzeciej kwarcie zaczęli błyskawicznie Azzurri, bo po 30 sekundach podwyższyli na 4-0. Polska kontynuowała napór, no ale to jednak Włosi strzelali, bo w ostatnich minutach tej partii stracili w międzyczasie Włosi strzelili po wysokim odbiorze 5. gola i w ostatnich minutach tej partii stracili pierwszą bramkę, w końcu się udało, po krótkim rogu Franciszek Juszczak pokonał bramkarza włoskiego, natomiast w czwartej kwarcie dalej Polacy starali się chociaż zmniejszyć rozmiary porażki, to się nie udało w taki znaczny sposób, natomiast jedna bramka jeszcze padła, znów po krótkim rogu piłeczkę w bramce umieścił Juszczak. No i już przechodząc do tego, jakie refleksje mają zawodnicy polskiej reprezentacji i odczucia, no to przejdziemy do słów kapitana kadry, Mateusza Sikorskiego, który mówił, że zespół czuje niedosyt.
1: To nie był jednak target, który celowaliśmy, jednak naszym celem było złoto i awans do wyższej dywizji. Myślę, że wczorajszy mecz mocno nas podłamał mentalnie i dzisiaj wyszliśmy z nastawieniem, mam wrażenie, że bez różnicy nam to było tak naprawdę. Takie miałem odczucie na boisku, nie wiem jak chłopaków.
2: No, wspominałeś właśnie o tym, że te mecze najpierw z Irlandią był najważniejszy, a później ten z Włochami to już było takie dosięgnięcie tego turnieju do końca. No i też o tych spotkaniach, o wnioskach po tych meczach wypowiadał się selekcjoner reprezentacji Polski Mateusz Mazany.
3: Źle weszliśmy w ten mecz i ciężko mi było później po 3-0 tych chłopaków podnieść. Jedyny naprawdę pozytyw, który gdzieś tak zauważyłem i powiedziałem to chłopakom, to jest ta czwarta kwarta, gdzie po prostu pokazaliśmy, że nie jesteśmy anonimowi w tym hokeju i że jeśli wejdziemy na swój spokojny hokej, konsekwentny i te nerwy zostawimy w szatni, to jesteśmy w stanie naprawdę rywalizować z takimi drużynami jak Włochy i Irlandia i wczoraj też to pokazaliśmy właśnie z Irlandią, że naprawdę nie jesteśmy aż tak daleko, jak może te wyniki by wskazywały.
0: Więc widać taki rozdźwięk między tym, co mówi trener, a kapitan, no bo jednak wśród zawodników było widać taki trochę defetyzm, takie rozczarowanie, co nie jest wcale takie niezrozumiałe, bo, no bo jednak no jako sportowiec czujesz ambicje. Szczególnie, że zwłaszcza Sikorski mówił przed turniejem o tym, że ambicje sięgają zwycięstwa w tym turnieju awansu do wyższej dywizji, no i zakwalifikowania się do Mistrzostw Świata, które za rok, natomiast to się nie udało. No i Franciszek Juszczak, czyli autor 2 bramek dla polskiej kadry, no również był taki dosyć no, w złym nastroju, no i mówił o tym, że no po prostu nie poszło po myśli polskiej reprezentacji.
4: Możemy uznać te 2 gole jako pocieszenie, ale nie szło po naszej myśli. Mieliśmy zupełnie inne założenia na ten mecz. Mieliśmy wyjść zupełnie inną postawą. Po tych 2 golach od razu posypaliśmy się tak praktycznie i dopiero gdzieś pewności z siebie nabieraliśmy po tym pierwszym golu, widziałem po chłopakach i po tym drugim tym bardziej.
0: No tutaj właśnie głównie w kwestii tego meczu z Włochami się wypowiadał. Natomiast to tak świadczy jednak o tym, jak to wyglądało w ogóle, jak te nastroje wyglądały w ogóle w zespole podczas końcówki tego turnieju. Natomiast Mateusz Sikorski, ponownie go przywołamy, on wypowiedział się na temat mankomentów w grze jego drużyny.
1: Na pewno skuteczności, to przede wszystkim, czy to z akcji, czy z krótkich rogów, bo mieliśmy naprawdę swoje sytuacje, czy to dzisiaj, czy wczoraj, no po prostu nie wchodziło. Myślę, że tylko ta skuteczność, bo tak naprawdę przygotowywaliśmy się naprawdę bardzo mocno i dobrze, każdy dał z siebie 100%, każdy z chłopaków poświęcał swój każdy wolny czas, żeby wyjść na trening, pójść pobiegać, czy zrobić cokolwiek więcej od siebie, żeby tutaj przeniosło się to na boisko.
2: No, posłuchajmy też jeszcze raz, już po raz ostatni, Franciszka Juszczaka, który też tutaj wypowiedział się o tym, jak z jego perspektywy, którą tą siłą w tych zawodach była reprezentacja Polski.
4: Oczywiście chcielibyśmy być wyżej, chcielibyśmy zająć pierwsze, drugie miejsce, no ale turniej zweryfikował nasze umiejętności, nie do końca, bo obstawialiśmy z chłopakami drugie miejsce. Na Irlandię bardzo dobrze byliśmy nastawieni, no ale są to faworyci, oni mieli głównie presję. Nie?
0: No natomiast, no jeszcze oddamy głos dwa razy Mateuszowi Mazanemu. On również wypowiedział się na temat tego, czy ten turniej zakończył się sprawiedliwie, no i doszedł do wniosku, że w sumie to tak.
3: Nie będę tego ukrywał, nie będę teraz mówił, że przegraliśmy jedną bramką z Irlandią, bo ten mecz był naprawdę dla nas trudny. My musieliśmy się cofnąć, bo wiedzieliśmy, że z Irlandią nie mamy co się otwierać, więc to był naprawdę ciężki mecz. I chłopacy wczoraj do naprawdę do późna spędzali w pokoju fizjoterapeuty na odnowach, bo naprawdę ten mecz ich kosztował. Ta pogoda też wczoraj była dobijająca.
0: No i też nie trzeba kryć, że oglądaliśmy no to, co polski hokej będzie w stanie zaoferować w przyszłości, no bo ten turniej był dla zawodników młodzieżowych i na boiskach Politechniki oglądaliśmy to, kto będzie nas w przyszłości reprezentował prawdopodobnie. No i jednak mimo tego troszkę defetyzmu zasianego przez niektóre wypowiedzi, no to Mateusz Mazany, trener, mówił o tym, że jest pełen optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość polskiego hokeja.
3: Na pewno te światełko w tunelu widzę. Wydawało mi się przed turniejem, że to światełko jest troszkę takie bardziej rażące. Troszkę ten turniej przygasło to światełko, ale ja naprawdę widzę potencjał w tej grupie, bo mamy wielu chłopaków z rocznika 08, jednego chłopaka 09, co jest naprawdę rzadko spotykane, żeby aż 4 lata różnicy jeszcze on zaczyna u nas podstawowy składzie, więc młodzież też jest okej, bo był turniej w Ałczu teraz i ci chłopacy do lat 18 dobrze wyglądali.
0: Więc tak, troszkę przeciągnęliśmy to, ten temat, natomiast chcieliśmy się tak dobrze pokazać, jak to wyglądało, no bo to jednak duże wydarzenie dla poznańskiego hokeja na trawie i polskiego hokeja na trawie siłą rzeczy też. Natomiast no za chwilkę po muzyce opowiemy o turnieju Bocci i Grand Prix FIBA Cup.

0: emocji na boiskach, no to od soboty byliśmy świadkami półfinałów zarówno w deblu, jak i w singlu. No i tutaj rzeczywiście rywalizacja była bardzo zacięta i tutaj pierwszy mecz, który mi się tutaj pojawia, to zwycięstwo zawodniczki, zawodnika, przepraszam, tak, Diordie Sapicia z Marco Marcim 2-1. No i to on właśnie awansował do finału tutaj turnieju właśnie panów, no a w finale towarzyszył mu Norwek Shibani, który pokonał włoskiego Vasqueza, tutaj pewna wygrana 6-4, więc 2-0, no i to właśnie on zameldował się w finale singlu dziewcząt, w półfinale takie starcie lokalne, no bo starcie lokalne w sensie tożsamej narodowości obu zawodniczek, dwie Czeszki, Oliver Jusiowa i Filipowa, walczyły o finał singla dziewcząt, no i lepsza była Oliver Jusiowa, która wygrała 2-1, a dołączyła do niej kolejna Czeszka, więc taki finał czeski. No i tutaj wygrana 3-1 z zawodniczką z Kazachstanu, Żana Tajewą. Tutaj też po zaciętym boju awans do finału. No i też, jeżeli tutaj przejdziemy szybko do debla, no to w półfinale debla dziewcząt polska para Janusz Sikora przegrała z parą z Tajwanu Chen i Chiang. No i do finału też zakwalifikowała się Dunka i Ukrainka Hermans i Nikiforuk, więc finał tutaj już znamy, a pokonały one dwie Finki. No a już zamykając ten temat półfinałów, no to w deblu panów do finału zakwalifikowali się tutaj duet ukraiński Czukanow-Rewenko, który pokonał zawodnika z Kazachstanu i zdaje się, że z Rosji. No a także tutaj w tym drugim półfinale zwycięskiej w tym deblu chłopców okazał się kolejny duet. No już przechodząc do tych finałów, no to w finale debla chłopców górą okazał się duet belgijsko-włoski Maciej Fajs, który pokonał parę z Ukrainy Czukanowa i Rewenko 2-0. Jeżeli chodzi o debel dziewczyn, no to tam triumfowała para duńsko-ukraińska Hermans Nikiforuk, też 2-0. Na finale singla chłopców zwycięzcą okazał się Serb Sapić, no a w singlu dziewcząt lepsza była Czeszka Oliver Jusiowa, która pokonała Meszarasową 2-0 i jeszcze teraz Bocia.
1: Tak, tak szybko zapowiemy turniej, który już rozpocznie się, właściwie dzisiaj się rozpoczął turniej Bocci, World Boccia Challenger. Wystartują w nim 22 reprezentacje. Stawką zawodów nie będą tylko medale, ale także punkty do rankingu paraolimpijskiego. No i możliwość walki o igrzyska paraolimpijskie w Los Angeles, no bo Boccia będzie obecna na igrzyskach nadchodzących. Warto tu się zjawić na Politechnikę, bo to tam będą rozgrywane te zawody, no bo będzie sporo gwiazd Bocci, Edyta Owczarz, Damian Iskrzycki, także zawodnicy z innych reprezentacji, jak USA, Korea, Brazylia, Kanada, Australia. Tak, właściwie te zawody, tak jakby stricte rozpoczęcie gier zaplanowano na wtorek, czyli na jutro, no ale dziś powiedzmy takie otwarcie, powiedzmy, miało miejsce. No i tym tematem kończymy. Oczywiście o Bocci będziemy rozmawiali na kolejnych audycjach. Tymczasem realizowała nas Agata Perska, a prowadzili audycję
0: Samuel Kimmel
1: i Mikołaj Dilc. No i odezwiemy się do zwycięzcy konkursu oczywiście. Tymczasem do usłyszenia.

Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski, to jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radio Afera. Zaczęliśmy od najnowszego albumu Steve'a Lacy'ego, Och Jach. Król Neo Soulu wraca ze świetnym krążkiem, który właśnie usłyszeliśmy, i był to kawałek Nice Shoes in Your World, a my przechodzimy płynnie do najnowszego singla Zimy Stulecia, czyli polskiego duetu elektroniczno-jazzowego Subwe Birla.

To była Subverbilla, najnowszy singiel Zimy Stulecia. Po krótkiej przerwie od nagrywania płyty, debiutanckiej płyty, duet w składzie Cancer G i Latarnik wracają. Jest to ich drugi singiel, który zapowiada coś nowego. Bardzo fajnie, ponieważ jest to w porównaniu do ich innych projektów taki bardziej elektroniczny projekt, który brzmi naprawdę ciekawie. I mam nadzieję, że ten kawałek, który przed chwilą posłuchaliśmy, udowodnił Wam to. A teraz powoli zbliża się godzina 19:15, więc czas przejść do stałego punktu programu. A płytą tygodnia w Radiu Afera jest Ikarius i Trysk, debiutancki album duetu elektronicznego, który tworzy tą muzykę razem z wokalami. Po wielu debiutanckich singlach duet powraca w końcu z debiutanckim albumem, który nie zawodzi. I stał się on płytą tygodnia w Radiu Afera. Posłuchajmy sobie Wody odeszły od Ikarius z płyty tygodnia w Radiu Afera.

to był debiutancki album od Ikariusa, a teraz będzie zespół, który duet tak naprawdę, Domi and JD Beck, którzy 2-3 lata temu wydali swój debiutancki album i stwierdzili, że czas to powtórzyć i wydać kolejny album i właśnie wydali album pod tytułem Who Asked. Posłuchajmy.

Domi and J.D. Beck to jest taki quirky jazz Stanów Zjednoczonych, moim zdaniem, który no jest jazzowy, ale taki w quirky sposób. Bardzo ciekawa muzyka, polecam odsłuchać całość. To był właśnie album Who Asked. A teraz przejdźmy sobie do kolejnego jazzu, ale nie z Ameryki, tylko z Wielkiej Brytanii, gdzie pod wydawnictwem Ninja Tune, legendarnej wytwórni downtempowej, jazzowej, elektronicznej, Corto Alto wydał najnowszy singiel I Don't Know.

0: człowiek, który również lubił łączyć jazz z elektroniką, tak jak to robi cała wytwórnia Ninja Tune i Corto Alto, którego przed chwilą usłyszeliśmy, jest również DJ Shadow, który wydał najnowszy singiel Nobody Wants to Die razem z Ice Cube'em na ficie, więc same gwiazdy, posłuchajmy.
1: Everybody wants to go to heaven. Y'all thought I was soft.

To była taka strefa jazzowo-elektroniczna, hip-hopowa w naszym dzisiejszym programie. A teraz przechodzimy do sekcji post-rockowej. Zaczniemy sobie od post-punkowego zespołu Dry Cleaning, który wydaje Deluxe Edition swojego albumu Secret Love, tego takiego najbardziej, myślę, rozpoznawalnego, dlatego z tej okazji warto sobie przypomnieć Hit My Head All Day. Posłuchajmy z właśnie z Deluxe Edition.

To było właśnie Dry Cleaning, a teraz będzie legenda już, myślę, The Strokes, którzy są pewną legendą indie rocka, wydają najnowszy singiel z Reality Awaits. Jest to pierwszy album od 6 lat, więc myślę, że fani trochę na niego czekali. Po bardzo dobrym, myślę, albumie The New Abnormal posłuchajmy, czy poziom został utrzymany i czy chłopaki nadal grają tak legendarnie jak zawsze. W kawałku The Fruit of Concepts.

kolejny zespół, który przebił się do takiego mainstreamu muzyki alternatywnej, jest Bloc Party, tylko w takim bardziej charakterze, bym powiedział, postpunkowym. I oni również wydają nową muzykę i zapowiadają ją najnowszym singlem. Now We Can't Be Friends. Bloc Party. Posłuchajmy.

0: Now we can't be friends.
1: No i to był właśnie taki nasz indie rockowy zakątek dzisiejszego programu. Po pierwsze The Strokes, ich najnowszy album, po drugie Block Party, Now We Can't Be Friends i ich najnowszy singiel, a teraz czas na kolejny zespół, który no myślę, że się mocno wpisał w taką scenę indie rockową i ten taki indie rock revival. Mam tu na myśli zespół Arcade Fire. Ich drugi album pod tytułem The Suburbs. No jest to, myślę, że legendarny album i on właśnie wczoraj, w niedzielę, obchodził rocznicę. Myślę, że warto takie albumy wspominać i my to zrobimy właśnie w tym programie, ponieważ to nie tylko nowości, to również właśnie jest kalendarium i posłuchajmy sobie z tego albumu kawałka pod tytułem Sprawl to Mountain Behind Mountains.

No i na sam koniec zostawiłem świeżynkę, znaczy świeżynkę. Klasyka. Otóż zespół Talking Heads, no klasyczny zespół, który eksperymentował z funkiem, rockiem i no myślę, że mocno wpisał się w kulturę muzyki post-rockowej i indie rockowej. Wydał w 1979 roku album pod tytułem Fear of Music. Przypomnijmy go sobie w utworze Drugs. A to już jest koniec naszego dzisiejszego programu. Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia niebawem. Kolejny aferytm już jutro o godzinie 19. Zaraz kolejny program, a sprzed mikrofonów odmelduje się Mateusz Karłowski. Dzięki, na razie.

0: Ferit pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. Każdy poniedziałek o 22.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Kiedy skończy się to wycie?
6: Stary, zróbmy własny koncert.
7: Scena główna.
6: Razem tworzymy idealną setlistę.
7: W każdy poniedziałek o 20.
8: No i mamy poniedziałek, godzinę 20:03 na zegarach. Przed wami Scena Główna i za mikrofonami są
9: Kuba Chojnacki
8: i Mikołaj Piekarzewicz. Realizuje nas Szymon Dopierała. A dzisiaj, jeżeli ktoś widział już post nasz na socialach, no to wiecie, że dzisiaj wsiądziemy w wehikuł czasu i zmierzymy się z zespołem, stworzeniem idealnej setlisty zespołu, który no, już nie istnieje, ale pobawimy się w takie rzeczy, żeby no, hipotetycznie pójść na koncert zespołu.
9: Led Zeppelin, czyli jednego z najbardziej legendarnych zespołów, do dziś pewnie. Nie pamiętam, Rick Beato podawał te cztery zespoły, których dalej ludzie będą słuchać w 2000...
8: Na pewno dał Beatlesów.
9: Dał Beatlesów, na pewno dał The Police i nie pamiętam, czy dał Led Zeppelin, ale myślę, że powinien.
8: Myślę, że tak, bo jednak to są tak ponadczasowe riffy, tak ponadczasowe melodie, że każdy będzie o tym pamiętał. No i przede wszystkim o tym Robercie Baby Plancie.
9: Baby, baby, baby, baby. Wiadomo, no i to jest zespół, który pierwszy taki, myślę, monolit rockowy, bo przedtem byli Beatlesi, którzy do dziś są raczej bardziej znani, ale... Czy to jest rock? Oni zaczynali tak trochę rockowo, pop-rockowo i wiadomo, że mają dwie gitary, bas i perkusję, ale to nie jest taki rock, jaki znamy dziś, ten hard rock bardziej. Byli też The Who, którzy do dziś, nie wiem, mam wrażenie, że jest kilka utworów, które wszyscy znają, ale jednak to nie jest ten sam status co Led Zeppelin.
8: Jeszcze większość zna pewnie ten cover pewnego zespołu, który lubił rozwalać rzeczy.
9: Tak, tak. No i więc The Who dla mnie i czy nawet Rolling Stones to jeszcze nie jest to samo. Jakby Led Zeppelin przyszli i oni to wszystko wzięli półkę wyżej i w tych latach 70. zwłaszcza no, byli po prostu niezwyciężeni, niepokonani i dosięgnęli szczytów tego, co rockowa muzyka mogła osiągnąć.
8: No i też stali bardzo wysoko, jeśli chodzi o produkcję, bo Jimmy Page wprowadzał takie innowacyjne techniki na albumach Zeppelinów, że jeszcze nikt wcześniej nie pomyślał, żeby w taki sposób nagrywać muzykę, a przede wszystkim muzykę gitarową. I to wyróżniało szczególnie właśnie Led Zeppelin na tle innych zespołów rockowych, hard rockowych, już można powiedzieć. I co, no i właśnie te riffy, które będą dzisiaj, mi się wydaje, rządzić u nas na setlistach, mam wrażenie. Chociaż też mi się wydaje, że parę pewnie smaczków nam wpadnie.
9: Ale jak tak o tym pomyśleć, to chyba Jimmy Page jest pierwszym takim riff masterem, riff lordem, no bo Tony Iommi to rok później zdążyli Zeppelini wydać dwie płyty, zanim Sabbath wydali pierwszą. Więc chyba Jimmy Page przed nim masz jakieś pojedyncze takie błyski. Keith Richards przyśnił mu się Satisfaction i jest też Daytripper od Beatlesów. Ale tak to nie ma gitarzysty, który by konsekwentnie wypluwał z siebie ikoniczne riffy, tak jak Page to zrobił już od pierwszej płyty, ale zwłaszcza na drugiej to już w ogóle to doszlifował.
8: Odpalił wrotki i po prostu wystartował rakietą swoją gitarową w przestrzeń kosmiczną i myślę, że
9: tą przestrzeń będziemy podbijać razem właśnie z Zeppelinami już pierwszym utworem, który dzisiaj poleci.

0: tutaj prezentują, właśnie między innymi na przykład na Communication Breakdown i takiego właśnie śmiesznego fazu, który jest na początku, szczególnie w tym utworze. Ale też ci powiem, że nawet mamy propozycję z tego albumu, jeszcze inną, którą my nie mamy. Bo jest to utwór How Many More Times.
1: Ten też był wykonywany na żywo właśnie na tym nagraniu jest, o którym mówię. Więc nie dziwię się, ale ja osobiście go nie zmieściłem. Ale to jest dobry wybór.
0: Jest dobry wybór, ale on jest też bardzo taki długi, nie? Bo on 8 minut aż.
1: Tak,
0: więc taki rozbudowany, nie?
1: No, to jest improwizacja mocno. Tam, taki dobry. On był też po to, żeby Robert Plant przedstawiał zespół. Let me introduce to you. Led Zeppelin. I tam wszystkich. Każdy mógł zabłysnąć w danym momencie. Także no, spełnia też swoją rolę na żywo. Rozumiem ten wybór. A Led Zeppelin 2.
0: No ja ci powiem, że chyba mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć utworów.
1: Też mam pięć utworów.
0: Z tej
1: najwięcej.
0: No,
1: widać, że...
0: Najwięcej chyba też mam najwięcej.
1: Jednak riffy to jest to, co lubimy najbardziej, więc okej. Okay. Obaj mamy Whole Lotta Love,
0: tak.
1: Który u mnie rozpoczyna koncert, bo tym razem posegregowałem to w kolejności.
0: Okej, okay, a u mnie zaczyna inny utwór, ale też taki, myślę, że dobry openek.
1: Mamy obaj Rumble On, którego myślałem, żeby nie dać w ogóle, ale ostatecznie...
0: Też się zastanawiałem, ale jednak stwierdziłem, że jest to taki highlight, mam wrażenie, na tej płycie jednak ostatecznie.
1: Ja pomyślałem w ogóle w tej setliście też o tym, jakie są najbardziej ikoniczne utwory, których też nie mogę odrzucić i Rumble On osobiście nie jest jednym z moich ulubionych, ale pomyślałem sobie, że on powinien się tu znaleźć po prostu, że trzeba go odhaczyć. Heartbreaker?
0: Tak, tak.
1: I ja mam do tego też Live in Love and Mate.
0: Też mam.
1: Zaraz po sobie jeszcze takie ułożyłem, bo tak powinny być grane moim zdaniem. No i ten ostatni nie jestem pewien, czy będziemy mieli ten sam, bo
0: no
1: ja
0: dobrze.
1: Mam What is and what should never be.
0: Okej, okay, to ja tego nie mam. Ja mam inny utwór. Ja mam Moby Dick.
1: A tak myślałem, że go będziesz miał, ale wiesz
0: no,
1: co?
0: No tam jednak ta solówka perkusyjna...
1: Ale ona jest głupia.
0: Ona jest głupia, ale nadal jakby jak to słuchasz sobie w kontekście, to jednak wchodzi ci to.
1: Znaczy rozumiem, że gdyby, jeśli ta solówka miałaby być inaczej zagrana na żywo, to jestem w stanie na to pójść, ale jeżeli ma być dokładnie tak samo jak na płycie, ale... gdzie on w pewnym momencie już nie ma pomysłu, jest to aż karykaturalne, to...
0: No nie, no, dlatego właśnie trzeba... pójść na taki właśnie kompromis, że jednak sobie ustalimy, że przynajmniej ja tak sobie wyobraziłem, że to po prostu będzie improwizacja tak jakby na żywo, tak? Po prostu ktoś jest w tym momencie akurat na scenie i jest właśnie, żeby zagrać Moby Dick, no to trzeba tam poimprowizować i nie, żeby nie zagrać tak jak na utworze, nie?
1: Chociaż dla mnie akurat What is and what should never be to jest mocny taki kandydat, który pewnie będzie musiał być odrzucony, ale ja bym bardzo go chciał usłyszeć. Ten tam smooth bass wchodzi na początku. If I say tum, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Więc no, bardzo, bardzo, bardzo lubię ten utwór. No to co? Myślę, że możemy dalej zmierzać w tej podróży, ale najpierw utwór z płyty Led Zeppelin 3.

0: Nie denerwuje cię to, że Led Zeppelin skopiowali ten utwór z soundtracku Shreka?
1: Nie, czemu miałoby mnie to denerwować?
0: Shrek, oczywiście,
1: że Shrek tak. To jest świetne kino.
0: Jakby Shrek is love, Shrek is life.
1: Właśnie, dokładnie, więc nie ma tutaj się na co obrażać i możemy sobie idealnie tak smooth ze Shreka przejść do kolejnych dwóch płyt Led Zeppelin, czyli trójki i czwórki. I co masz z trójki? Powiedz mi, Kubo.
0: Tak jak to powinno być, trzy utwory. Skoro trójeczka... No i właśnie ten Immigrant Song, który przed chwilą usłyszeliśmy, swoją drogą, to jest o wikingach utwór.
1: Valhalla to sprawa.
0: Tak. Czy gdyby Norwegia wygrała Mistrzostwo Świata, to, poza wiosłowaniem, to jeszcze powinni puścić Immigrant Song, moim zdaniem.
1: Jakby
0: ograli Anglię, to byłoby, no bo przecież
1: to by było combo.
0: Z Anglii właśnie Led Zeppelin są. Ja mam jeszcze dwa utwory i z tej płyty mam Celebration Day, który bardzo lubię i jest taki pocieszny i ma, on jest taki skoczny.
1: Bardzo energetyczny, bardzo taki optymistyczny.
0: I ja mam jeszcze długi utwór, który jest takim blokiem, który dużo zajmuje. Nice. Since I've been loving you.
1: Tak się domyślałem. Ja cię zaskoczę, ale mam tylko jeden utwór.
0: Immigrant Song?
1: Immigrant Song, dokładnie. Właśnie zastanawiałem się na właśnie Since I've been loving you, ale mi się, kurczę, nie zmieściło już na setliście, więc musiałem iść na kompromisy, więc ostatecznie sobie wrzuciłem to Immigrant Song z trzeciej płyty i jakoś nie żałuję, że jednak ta płyta mnie trochę ominęła. Przez chwilę na setliście mi się pojawiło Tangerine, ale ostatecznie jednak to tam wywaliłem. Podobała mi się ta gitara, ona jest taka, dziwnie brzmi, bo to jest taka chyba rezonansowa gitara, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Jest taka charakterystyczna na przykład dla gitarzystów country między innymi, ale jednak mi tutaj nie pasowała do mojej setlisty.
0: Ja w ogóle w ostatnich latach, w ostatnich dwóch latach przede wszystkim polubiłem tę płytę, bo dla mnie zawsze ona była trochę za bardzo folkowa, nie moje rzeczy. A teraz, kiedy trochę już się znudziłem tymi riffowymi zeppelinami, to doceniam ją bardziej. I ta trójka właśnie, lubię jej słuchać tak w całości.
1: Ja ci powiem, że będę miał takie same uczucia, ale wobec innej płyty, która jeszcze przed nami. I tam bardziej się rozwinę na ten temat. Ale przejdziemy do tej ikonicznej, już można powiedzieć, właśnie czwórki. I ja mam z tej płyty raz, dwa, trzy, cztery utwory.
0: Ja też. Mam cztery.
1: Cztery na cztery.
0: Ciekawe. Myślę, że możemy mieć te same.
1: Chyba tak. Rock and Roll masz?
0: Mam. Black Dog?
1: Mam. Stairway to Heaven.
0: When the Levee Breaks.
1: Dokładnie, więc tutaj to samo mieliśmy. No, When the Levee Breaks musiało wpaść.
0: U mnie zamyka koncert też. To samo.
1: Tak, u mnie też zamyka koncert. No po prostu my chyba mieliśmy jakieś połączenie mózgowe jeśli chodzi o tworzenie tej setlisty. I nawet mieliśmy When the Levee Breaks w propozycji od naszego tutaj kolegi redakcyjnego.
0: A Stairway to Heaven z kolei mi zamyka pierwszą część setlisty i później jest Encore. Dla mnie i trzy utwory, z czego jednym jest Communication Breakdown, When the Levee Breaks zamyka, a tym, który otwiera Encore, dogrywkę tego koncertu, to jeszcze później powiem. No ale czwórka i dwójka omówiliśmy jeszcze w poprzednim formacie All Killer, No Filler, czyli uważamy, że te płyty nie mają słabych utworów, także, ale też to pokazuje, że wzięliśmy te same utwory z tej płyty, że jednak jest różnica jakościowa taka.
1: Jest, ale nadal jak słuchasz tych albumów, to jednak one są w pełni satysfakcjonujące i każdy utwór tak naprawdę mógłby się spokojnie znaleźć na setliście.

0: tak jak ja ogólnie nie jestem fanem utworów, które mają, są oparte na jednym motywie i są długie, a ten utwór trwa prawie 8 minut, to tutaj to jest możliwe, że najlepszy motyw, jeden, którym jest oparty jakiś utwór, bo to jest... To mogłoby trwać godzinę i dalej by się nie znudziło.
1: Właśnie to jest niezwykłe, że ten utwór jest właśnie taki dość minimalistyczny w swojej konstrukcji, ale on jest tak satysfakcjonujący przede wszystkim no właśnie przez tę perkusję, jak ona brzmi, ona jest taka bardzo przestrzenna właśnie przez to właśnie, w jaki sposób została nagrana. Ale właśnie sam ta harmonika, która też się pojawia, to też ona po prostu robi robotę. No i przede wszystkim wokal Planta, który jest taki właśnie eteryczny wręcz. Tam jest dużo tego pogłosu i on wręcz tak, on jakby dosłownie wyśpiewywał gdzieś z niebios te słowa.
0: Dziwnie wchodzi w ten utwór, bo słowo if wypowiada if. If keeps on raining,
1: tak love nosowo.
0: Is going to break. Mhm. No dobrze, no to już zapełniliśmy sobie większość naszych setlist z tych pierwszych czterech płyt. Czwarta płyta, która nazywa się... Tak, bo nie ma tytułu.
1: Tak, no właśnie.
0: kiedy mówisz, jaka jest moja ulubiona płyta Led Zeppelin?
1: Cisza.
0: Tak. No dobrze, no to teraz posłuchamy sobie czegoś z następnej płyty.

0: edytorskich, producenckich tu zabrakło. Jest to za długa płyta, która powinna, i te, nawet te pomysły pojedyncze, one nie są tak pamiętne jak te na poprzednich płytach.
1: No właśnie, to jest problem tego, że tutaj za bardzo popłynęły wodze fantazji chyba z tą płytą, mam wrażenie, że tam jest dużo tych pomysłów, ale troszeczkę ich jest właśnie za dużo, że w pewnym momencie ta płyta już się robi za ciężka dla słuchacza i tak Nie, że za ciężka jakoś brzmieniowo albo ten, tylko chodzi o to, że jest za dużo materiału i w pewnym momencie cię nuży, bo też są utwory, które szczerze one brzmią jednostajnie w wielu momentach.
0: Czasem tak, ale jestem ciekaw, bo to jest płyta, która już ma 51 lat, więc chciałem powiedzieć, że dzisiaj to jest taki hipsterski wybór na ulubioną.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo ta okładka. Mi się wydaje, że to przez tą okładkę, która jest taka unikalna i charakterystyczna i to chyba najbardziej robi tutaj robotę.
0: Znaczy, moim zdaniem, jeżeli chcecie koniecznie być tacy alternatywni i nie czwórka, nie dwójka, mieć jako ulubioną płytę Led Zeppelin, to bardziej bym celował w trójkę albo Houses of the Holy. Osobiście teraz dla mnie to jest trójka. Kiedyś była to Houses of the Holy, ale Physical Graffiti nie rozumiem.
1: Nie, ale to chyba, że my jesteśmy jakoś, nie wiem.
0: Ale my właśnie, to jest dziwne, że to mamy, nigdy nie byliśmy tak zgrani w jakiejś opinii na temat zespołu, a tutaj bardzo dużo nam się będzie pokrywało tej setlisty, których nie znaliśmy przedtem, nie wiedzieliśmy, co mamy.
1: Ale jesteśmy ciekaw waszych opinii. Powiedzcie, czy lubicie Physical Graffiti, czy nie lubicie?
0: Zjedźcie nas w komentarzach, tak, napiszcie, dlaczego nie mamy racji. Znaczy, ja też sobie zostawiam taki margines błędu. Nie jadę z tą płytą, że to jest w ogóle beznadziejne, bo za kilka lat może akurat siądzie. Może w pewien deszczowy poranek czy wieczór usiądę, dam szansę tej płycie i akurat siądzie wtedy.
1: To się też mi nie chodzi, że ja jadę z góry do dołu, ale osobiście no nie jest to moja płyta Led Zeppelin.
0: W ogóle po Houses of the Holy ja bym wyznaczył taką kreskę, gdzie zaczyna się Led Zeppelin, które już mnie tak nie ekscytuje, jak te pierwsze płyty.
1: To się z tobą zgodzę, że tam już jest taka równa pochyła.
0: I to jest trochę spoiler do tego, co będziemy omawiać po usłyszeniu następnego utworu.

0: Ci to bardzo czuć, że to jest album, który moim zdaniem chyba nie powinien nigdy ujrzeć światła dziennego.
1: No także z tych ostatnich płyt mamy jednego reprezentanta, ja mam Achilles Last Stand. No to co, powrócimy do was po utworze i złożymy nasze setlisty.

0: tak bluesowy, więc tam dużo też powtarzalności.
1: Wolę, szczerze powiedziawszy, z niego zrezygnować niż z What Is and What Should Never Be, którego ty na przykład nie miałeś. A nie mamy Moby Dicka na przykład, nie? Ale nie wiem, czy ci tak zależy na nim.
0: Powiem tak, ja uwielbiam riff gitarowy w Moby Dicku przede wszystkim.
1: Czyli niech po prostu zagra riff Page na tym koncercie i koniec.
0: A John może sobie wstać i wyjść na ten moment improwizacji. No,
1: dokładnie. Mogą się tam napić i będzie spoko.
0: Tak, tak.
1: Także, godzina 32, także... To co, dorzucamy jeszcze 3-minutowy jakiś...
0: Dorzucamy? To co byś chciał jeszcze...
1: Nie, no nie wiem, tak sobie to rzuciłem, ale nie musimy generalnie.
0: Chyba, że Living Loving...
1: Ale to
0: ty masz. No, to tak, to masz, masz. To spokojnie.
1: Więc nie, to chyba nie...
0: Nie ma sensu. Nie ma... Właśnie, tak naprawdę to jest chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę bardzo się zgadzamy, jeśli chodzi o setlisty, że tutaj się nam bardzo wiele rzeczy powiela wręcz.
1: Tak, tak. No więc nie ma... Nie jest to bolesne. Jeżeli za tydzień będziemy robić... Wiesz co, jak dorzucę Tangerine, to widzę, że godzina 35. więc możemy ewentualnie Tangerine jeszcze wrzucić.
0: To dawaj, dorzucamy, żeby była
1: pierwszy raz w historii taki dziwny ruch, gdzie nie mieliśmy tego utworu, nie zaproponowaliście go, a jednak się znalazł na końcu.
0: Dzień jest pełen niespodzianek.
1: Tak. That's life. Dziękujemy wam za dziś. Słuchajcie sceny głównej.
0: I patrzcie oczywiście nasze sociale, bo pojawi się poza naszymi setlistami, ale też również artystą bądź zespołem, którego będziemy omawiać w następnym tygodniu.
1: Za mikrofonami byli
0: Mikołaj Piekarzewicz,
1: Kuba Chojnacki.
0: I przed wami będzie ostatni utwór No Quarter.

every stair. Snow drives by the foot that's slow.

0: Uwagę, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy

Jak mówi o sobie dzisiejsza bohaterka, nie miała dowodu na to, że ma w sobie to coś, by zostać artystą, choć głodowała, by nim zostać. No i właśnie, co to jest za dzisiejsza postać, kim ona jest? Mianowicie tutaj oczywiście mowa o Patti Smith, można było już ją poznać przez ten niesamowity, charakterystyczny głos. No i bardzo się cieszę, jestem naprawdę szczęśliwa na dzisiejszą audycję, bo jest to jedna z moich po prostu ukochanych kobiet, przede wszystkim również ukochanych kobiet świata rocka, świata literatury, bo Patti Smith nie da się zakwalifikować do jednej szufladki. Nazwałabym ją kobietą orkiestrą, chociaż nie wiem, czy chciałaby być nazywana właśnie kobietą orkiestrą, bo jest taki cytat, który bardzo lubię, jest trochę dłuższy cytat, ale jako artystka nigdy nie chciałam dać się zaszufladkować ze względu na płeć, ani być postrzegana czy definiowana jako poetka, muzyczka czy piosenkarka. W przypadku mężczyzn tak się nie robi. Nikt nie mówi o Picassie jako artyście, mężczyźnie. Kuratorzy dzwonią do mnie z propozycją. Chcemy włączyć pani pracę do wystawy poświęconej artystkom. A ja pytam, dlaczego? Na litość boską, czy naprawdę musimy wszystko opatrywać etykietą płci? Więc jeżeli chodzi właśnie o Patti, jest to niesamowita postać, jest ona równie taką androgeniczną osobą, łączy bardzo dużo cech męskich i kobiecych, lubi właśnie dryfować, tak jak Cora, o której mówiłam w pierwszej audycji, ale po Patti to mam wrażenie, że bardziej widać i wybrzmiewa, więc właśnie to przeciwstawianie się stereotypom u Patti jest bardzo, bardzo mocne. A ja chcę przejść do naszego pierwszego utworu, Babelok.

0: And Horses. Uwaga, piosenka jest dość długa, trwa 9 minut, ale mam nadzieję, że was nie zniechęcę, bo właśnie jest to jedna z cudowniejszych piosenek Patti, która jest po prostu opatrzona takim efemeryzmem, niesamowitą po prostu energią i zostańcie, żebyście usłyszeli, co mam więcej wam do powiedzenia o Patti.
1: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, rhythm was...

Myślę, że też dużo osób myśli, że jak się jest muzykiem, to od początku swojego życia ma do czynienia z muzyką i otacza się muzyką, bo tak często muzycy właśnie mają w zwyczaju opowiadać w wywiadach. Jej ojciec pracował jako mechanik, mama była kelnerką i wcześniej śpiewała jazz. A od najmłodszych lat Patty bardziej niż szkolne obowiązki interesowała literatura i na tym bazowała i bazuje do dzisiaj. Czytała Rimbauda, Williama Blake'a, Virginia Woolf i Allena Ginsberga. Oczywiście potem jeszcze dochodzi Burroughs, cała literatura bitników, którą była zafascynowana i którą też mam wrażenie, że tak trochę jakby współtworzyła. I właśnie jeżeli chodzi o tego Rimbauda, to był dla niej naprawdę ogromną postacią, a Blake, czyli poeta wyklęty, też był jej ogromną inspiracją. No i to właśnie poeci stali się jej pierwszymi idolami. Po ukończeniu szkoły przez pewien czas pracowała w fabryce. Później wspominała, że monotonna praca tylko utwierdziła ją w przekonaniu, że chce poświęcić życie sztuce. I Patti Smith, tak jak wspomniałam, jest jedną z bardziej istotnych kobiet rocka. I właśnie tak jak Beatlesi, wychowywała się w klasie robotniczej i tak jak Beatlesi udowodniła innym, że może właśnie chociaż będąc z klasy robotniczej przecinać wstęgi, burzyć mury i rozwalać ściany, bo tak lubiła właśnie mówić o sobie, że po to ona tutaj jest, żeby przechodzić po prostu dalej i dalej i po prostu, jak to nazywała, życie to jest sea of possibilities, czyli morze, morze właśnie możliwości. I nazwałabym ją właśnie taką bohaterką klasy robotniczej i chciałabym, pomimo tego bardzo długiego utworu, jakim był właśnie Horses, Land, no to jeszcze wam jedną piosenkę puścić właśnie a propos tej fabryki, w której pracowała. Jest to jeden z jej pierwszych singli po coverze Hey Joe Jima Hendrixa. No i Peace Factory, jak sama pisze w najnowszej swojej książce, czyli Chleb Aniołów, jest to rap o koszmarnych warunkach panujących w fabryce, w której pracowała w South Jersey jako robotnica bez ochrony związkowej. Posłuchajmy. $36 a week, but it's a paycheck, Jack.

0: To było Peace Factory, Patti Smith. Tak jak wspomniałam, jest ona dla mnie swojego rodzaju bohaterką klasy robotniczej. Można to przetłumaczyć, tę piosenkę, jako fabryka szczyn. I właśnie jest to piosenka o tych tragicznych warunkach, które myślę, że do dzisiaj również występują. Na przykład tutaj podam fragment tej piosenki. Hej siostro, poruszasz się zbyt szybko, psujesz normę, wykonujesz swoją pracę za szybko, teraz wysiadaj ze swojego Mustanga sali, nigdzie nie pójdziesz, nigdzie nie pójdziesz. I jest tutaj naprawdę dużo właśnie takich przedstawionych problemów, jakie występują w środowisku pracy, o czym Patti nie boi się mówić, nie boi się śpiewać, ale tematy, które porusza, są naprawdę dwoiste, troiste, niesłychanie naprawdę szerokie i niesamowite. No i właśnie tak jak wspomniałam, na początku pracowała w fabryce, ale to bardziej ją przekonało w tym, że chce zostać artystką. Jeszcze nie wiedziała do końca, co to oznacza, ale wiedziała, że chce iść w tę stronę. No i w 67 roku, w wieku 20 lat, postanowiła przeprowadzić się do Nowego Jorku. Nie miała pieniędzy, nie znała nikogo, ale wiedziała, że właśnie tam rodzi się nowa kultura.
1: The one thing my father believed more than anything else was the development of the country of the mind. He believed that the mind was a country and you had to develop it. You had to build and build and build and build the mind. That was his whole philosophy, is the development of the mind. My mother believed in the development of the heart, and I believed in the development of the hands. So between the three of us, hand, heart, and head, they're all H's, H-H-H, that's good, hand, heart, and head.
0: W tutaj przytoczonym wywiadzie Patti mówi o tym, że jej ojciec wierzył w taką ewolucję swojego umysłu, że twój umysł jest jak kraj, który musisz cały czas ewoluować, musisz po prostu w niego inwestować. Jej matka za to wierzyła w taką ewolucję serca, w to, żeby inwestować w to serce, żeby po prostu poszerzać horyzonty, żeby właśnie w to serce inwestować, a Patti powiedziała, że ona wierzy właśnie w developing dłoni, że właśnie chodzi o to tworzenie. I tutaj właśnie się zaśmiała, że HHH, 3H, czyli właśnie heart, hand i hands. I to właśnie tak wybrzmiewa z tej całej twórczości, ale nie tylko, osobowości Patti tak naprawdę. I tak jak wspomniałam, ona bardzo zależała.

swój na tym, żeby prowadzić właśnie to takie artystyczne życie. I właśnie udało jej się w Nowym Jorku, o czym jeszcze na początku nie wiedziała. A ta historia zaczyna się też tak naprawdę od poznania młodego fotografa Roberta Mapplethorpa, który był bardzo kluczową postacią w życiu Patty. Ich relacja była naprawdę niezwykła. Byli partnerami, później najlepszymi przyjaciółmi i artystycznymi sojusznikami. Łączyła ich taka platoniczna miłość, która wcześniej platoniczną nie było, ale wiązało się to trochę jak z Freddiem Mercurym, z takim wyjściem z szafy Roberta. Motywowali się do tworzenia sztuki wzajemnie. Mapplethorpe fotografował Patty, a Patty pisała wiersze. I to właśnie Robert przekonywał Patty, że z tych wierszy może wyjść coś więcej, że powinna zacząć śpiewać. Oboje wierzyli, że kiedyś świat o nich usłyszy. A kilkadziesiąt lat później Patty opisze tę przyjaźń, tę miłość w autobiografii Just Kids, Poniedziałkowe Dzieci, o których mówiłam, za którą otrzymała National Book Award. To jedna z najwyżej cenionych książek wymienionych wspomnieniowych XXI wieku. A teraz chciałabym przejść do kolejnego utworu, 25th Floor.

wyzwolenia się od konsumpcjonizmu, od bycia taką, jaką chcieliby, żeby inni była, że ma być kobieca, a poza tym, co to jest bycie kobiecą, ale właśnie przede wszystkim przeciwstawiała się temu konsumpcjonizmowi i dlatego chciałabym teraz, żebyśmy odsłuchali Free Money.

0: pismi w grób. Ich koncerty przypominały bardziej spektakle niż zwykłe występy. I Patty improwizowała, tak jak wspomniałam, recytowała poezję, śpiewała, krzyczała. Publiczność nie zawsze wiedziała, czego się spodziewać. I właśnie dlatego zaczęła przyciągać coraz większe tłumy. Piosenka Free Money jest cudowną piosenką, jest energiczna, jest taką właśnie kwintesencją tej punk-rockowej energii. I słowa nabierz z morza pereł, sprzedaj je, kup sobie wszystko, czego ci trzeba, z tej piosenki pisała z myślą o matce, bowiem wszyscy pragniemy czegoś, co nam się wymyka. Ona marzyła o wielkim domu z wieloma pokojami dla całej rodziny, który stałby na klifie nad Mystic River. A Patty miała trochę właśnie inne poglądy.
1: I was very poor when I was young, and what always concerned me was like the richness of my imagination. I mean, material things, they just didn't matter. What mattered to me was developing my mind, you know. When I came to New York, you know, to be an artist, I had no money, no friends. I slept in sidewalks. I slept on the subways. The cops beat me up. I had no food. But, like, I was so happy, you know, because, like, well, I guess I was romantic, but I read all these books about Brancusi, Deliani, Rimbaud, all of them. None of them had money. All poor, all struggling, all having barely the money to buy a notebook to write their poetry, all having to write their poetry on, you know, grateful for this, you know. Oh, paper, you know, papier, you know.
0: Przetłumaczę może tutaj dla osób, które mogą nie wiedzieć. Patty mówi w tym wywiadzie, że była bardzo biedna, gdy była mała, ale zawsze przejmowała się takimi rzeczami jak bogatość jej wyobraźni i materialne rzeczy ją nie obchodziły, tylko właśnie obchodziło jej ją ten rozwój tej wyobraźni, jej myśli. I kiedy właśnie przeprowadziła się do Nowego Jorku, nie miała przyjaciół, nie miała właśnie tych pieniędzy istotnych do przeżycia i spała na chodnikach, w metrach. Mówiła, że właśnie policjanci nierzadko ją bili, że nie miała jedzenia, ale była szczęśliwa, ponieważ uważała właśnie się trochę za taką romantyczkę, bo czytała wszystkie te książki właśnie Rimbauda, o którym wspomniałam, Brancusiego, Delaniego i żaden z nich nie miał pieniędzy. Każdy był biedny i no, cierpiał i nie mieli właśnie tych środków na przeżycie, żeby nawet kupić właśnie sobie jakiś zeszyt, w którym mogliby pisać swoją poezję i byli wdzięczni za nawet jakąś kartkę czy papierek, który mogli znaleźć w restauracji i tam mogli właśnie na tej serwetce swoją poezję pisać. I Patty jest tak niesłychanie poetycka, romantyczna, po prostu bije od niej taka autentyczność, którą ja uwielbiam. Ona jest niesamowita i po prostu jest to tak wspaniała postać. Widać to w jej sztuce, widać to w tym, jak ona się zachowuje, w tym, jak udziela wywiadów, w jej tekstach. Ona jest po prostu tak inspirująca i tak przepiękna, że naprawdę brak mi czasami słów, żeby opisać ją. No i tak jak właśnie wspomniałam, Patty często mówiła, że po to tu jest, żeby przebijać ściany, przerwać wstęgi. Oto kim jestem, wyszeptałam, jestem tobą. Patty jest po prostu ogromną inspiracją dla mnie i dla wielu właśnie kobiet, które zakładały kapelę, właśnie chociażby Riot Girls, o których wspominałam, o których mówiłam. Patty nie wiedziała, jak śpiewać, jak grać na instrumentach, ale tworzyła to właśnie z taką nadzieją, że będzie coraz bardziej się rozwijała, tak jak mówiła o tym rozwoju dłoni. I właśnie to ją tak budowało, ta jej autentyczność, to, że pozowała bez tego, czego nie chciała. Była sobą, nie chciała ubierać się właśnie jakoś stereotypowo kobieco, nie chciała nosić makijażu. Nawet właśnie okładka do albumu Horses była przez niektórych grafików trochę właśnie modyfikowana. Chciano ją tam bardzo tak wyblendować, żeby te włosy były gładkie, żeby wszystko było bez skazy. Ona właśnie stawiała na tę autentyczność i nie pozwalała sobie na to, żeby ktoś ją tuszował. Jednym z takich cudowniejszych właśnie cytatów od Patty jest ten. Jako dziecko ubolewałam nad tym, że nie jestem chłopcem, ale tak naprawdę nie chciałam nim być. Zależało mi tylko na tym, by pozostając sobą, mieć takie same możliwości wyboru, jakie mieli chłopcy. Pragnęłam wolności, a wtedy oznaczało to dla mnie noszenie flanelowych koszul i niebieskich, a nie czerwonych trampek, ubieranie się jak chcę i mówienie tego, co chcę. W okresie dorastania wolnością była rezygnacja z makijażu, malowania paznokci, golenia nóg i wyzbycia się poglądu, że tylko niektóre zawody są dla mnie odpowiednie. W wieku 20 lat było nią odcięcie się od każdego z góry narzuconego modelu kobiecego zachowania. Temu właśnie opierałam się, przed tym uciekałam. Jest to naprawdę kwintesencja Patti Smith. Tak jak wspomniałam, ona bardzo wychowywała się na literaturze bitników i tak właśnie nawiązując do tego wyglądu, widać to w tym właśnie jej imidżu. Patti ubiera się bardzo minimalistycznie, nie przykuwa to jakoś specjalnie jej uwagi, nie dba o to. Chodzi o to, żeby się ubierać minimalistycznie i nie jest to najbardziej istotne. Chodzi właśnie o tę taką bitnikową duszę, bo ona z niej bije, o tę poezję. No i taką jedną z bardziej znanych piosenek Patti Smith jest Because the Night, która była płytą, która była piosenką z właśnie płyty Easter, o której wspomniałam. I też była to piosenka o tym, jak czekała na telefon od swojego już tutaj adoratora, Freda, o którym wspominałam. I jest to piosenka, której melodia jest Bruce'a Springsteena, ponieważ jeden z takich blisko pracujących z Springsteenem ludzi właśnie dał kasetę Patti Smith z tą melodią, żeby wymyśliła coś, jakieś wyrazy do tej piosenki i tak właśnie powstał jeden z cudowniejszych hymnów rocka i taką, no, powiedziałabym, sztandarową właśnie piosenką kojarzoną z Patti.

0: realiach. Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

tangowym. Przejdziemy do kolejnego zespołu, który ma znany hit z tangiem w nazwie. Tak sobie teraz stwierdzam, że kiedyś można by zrobić taką audycję, żeby puszczać tylko te tanga i na pewno by tych piosenek nie zabrakło. Ale teraz tanga nie puścimy. Puścimy utwór Od strachów na lachów z pierwszego albumu z 2003 roku. Jest to mój ulubiony kawałek z tego albumu, a jest to Miłosna kontrabanda a pregatonie.

album Mów Mi Dobrze, pierwszy album od Happy Set. Tak, a teraz przenosimy się do domów z betonu, do Martyny Jakubowicz i do W domach z betonu nie ma wolnej miłości.

A teraz no, zostaniemy w tych smutnych utworach miłosnych. Przejdziemy do utworu od Myslowic. Jak jest Myslowic, to musi być smutno. Rojek głównie smutne piosenki nagrywał. Tak, Myslowic i kawałek My.

0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radio Afera. Dobranocka. Mam takie wrażenie, że z miesiąc mnie nie było w dobranocce na antenie. I czy to jest prawdziwe, czy nie, nie mam do końca pojęcia. Ale cóż, spotykamy się ponownie. Jest 3 sierpnia, minęła godzina 23:00. Here lies less more for love.

razy przesłuchałem tę płytę w ciągu nawet nie jednego tygodnia, chyba nawet trochę mniej. W momencie, w którym ona ukazała się na światło dzienne, i to bezpośredni właśnie efekt Next Festa był Santa Barbara i Spadam z płyty The Best of Unreleased Hits, i mam nadzieję, że chłopaki gdzieś coś tam szykują następnego, bo po prostu... Jest to muzyka, której nie spotyka się aż tak często w muzycznym środowisku, więc mam nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej. No ale skoro już mówimy o artystach alternatywnych i o utworach dosyć mało znanych, no to myślę, że z tej ostatniej płyty, z gipsowego odlewu falsyfikatu, to jest chyba ten najmniej znany i grany utwór. Powodem zapewne jest dość długi metraż, aczkolwiek no takie rzeczy w Dobranocce straszne nam absolutnie nie są.

Dzień dobry wszystkim tym, którzy już będą słuchali do końca. Dzień dobry tego 4 dnia sierpnia, a wszystkim tym, którzy normalnym trybem funkcjonują, no to życzę po prostu dobrej nocy i spokojnego tygodnia. To teraz już oficjalnie. Dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.